Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Feta na ulicach Madrytu i spotkanie z rodziną królewską. Hiszpańska reprezentacja świętuje mistrzostwo. W tym tygodniu mija ultimatum w PiS-ie. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. Niektórym politykom puszczają nerwy. Tatry pod znakiem remontu. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania długo tego nie zapomni. Festiwal radości po zdobyciu piłkarskiego trofeum rozlał się na cały kraj. Świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Kilka godzin trwał przejazd autokarów ulicami miasta. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
1: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król Filip VI, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z dwiema już gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie.
2: Hiszpania
0: ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym. Mówił hiszpański król. Dla kraju to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze Hiszpanie zdobyli 16 lat temu w 2010. To świętująca Hiszpania, a my wracamy do polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiS-u. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniował sam prezes. O szczegółach Michał Rawa.
3: W weekend na platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasną.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na platformie X do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tego ugrupowania wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Dziś usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. Sygnały odezwą się między 7 a 19. O szczegółach Tomasz Widak.
6: W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch wahadłowy w Tatrach. Ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Prace trwają też na szlaku z Czarnego Ostawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my ruszamy na wtorkowy szlak. Dzień dobry, 4 minuty po 6:00.
10: Witamy, Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: 12 minut po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, który nastaje we wtorek 21 lipca.
1: Papierowy deszczyk z nieba spadł.
0: Nie, nie, on nie jest papierowy.
1: Na papierze było napisane, że będzie i był.
0: Trochę pokropiło rzeczywiście.
1: No tak, 21 lipca dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurencjusz i Wiktor.
0: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jasiński, polski aktor, reżyser teatralny i telewizyjny, obchodzi swoje urodziny.
1: Brytyjski wokalista, muzyk i filantrop Cat Stevens.
0: Beata Rybotycka, a piosenkarka i aktorka.
1: A także piosenkarka i autorka tekstów Anna Wyszkoni. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 po 6.
2: Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi nam o prawdziwej swojej rodzinie. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Wszyscy ci, którzy tworzą więzi z Jezusem, należą do Niego, do Jego rodziny. Gdzie te więzi z Jezusem najlepiej tworzyć? W Kościele, który jest zgromadzony wokół swego Pana. Na czym te więzi mają polegać? Ano na takim zwykłym ludzkim zainteresowaniu. Jeśli ktoś przynależy do prawdziwej rodziny Jezusa, to jest zatroskany o wszystkich, którzy tę rodzinę tworzą. I czasami potrzeba jakiegoś prostego zdania, żeby kogoś pocieszyć, czasami jakiegoś drobnego wsparcia, czasami chwili uwagi. Zadbajmy o to, jeśli utożsamiamy się, jeśli tworzymy prawdziwą rodzinę Jezusa. Nie bądźmy w tej rodzinie jakimiś samotnymi wyspami.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Po reklamie.

0: To do it. No właśnie, trzeba być sprawczym, coś robić w życiu ciekawego. Okazuje się, że było coś takiego jak Dzień Nadziei, nie wiem czy wiesz, 12 lipca obchodzone. No i dzieciaków zapytano na całym świecie, co one, że tak powiem, myślą o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i tak dalej, i tak dalej.
1: Kim chcą zostać?
0: No nie do końca.
1: A
0: w każdym razie 97% z nich wierzy, że może zmienić świat na lepsze.
1: Cudnie.
0: No właśnie, to powinniśmy pielęgnować w nich te poczucie i jak najbardziej pomagać w tym, żeby byli sprawczy w swoim życiu. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. Młodzi wskazują konkretne kierunki zmian, które chcieliby przeprowadzić. Ochrona przyrody, większa życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ładnie.
1: Ładnie, ale pięknie. 97% zmienia świat na lepsze, to te 3%. Ja wiem.
0: Te 3% nie wierzy, ale też potrafi.
1: A myślałem, że tacy zawsze, co krnąbrni, jeden podłoży komuś nogę, drugi da kuk sańca, albo cukierka ukradnie.
0: Miejmy nadzieję, że nie to mieli na myśli. 26,5 minuty po 6 w Radiu Plus.

0: Ale a propos tego to do it, to bohater jednego z moich ulubionych filmów, Buena Vista Social Club, mówił actividad, czyli robimy, pracujemy, ruszamy się za 2 minuty w 6:30.
1: I to są hasła na dzisiejszy dzień.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 10. noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Wakaty w szkołach czekają. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół złożyli blisko 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych, które kuratoria oświaty przekazały dziennikowi Gazecie Prawnej. Najwięcej wakatów czeka na Mazowszu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Teraz z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku, jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
2: Czas teraz na informacje z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Pasażerowie warszawskiego metra musieli liczyć się w poniedziałek z utrudnieniami na linii M1. ZTM na kilka godzin wyłączył 3 stacje, a wszystkiemu winny był bagaż, który został porzucony na torowisku. Kłopoty rozpoczęły się po godzinie 17. Z ruchu wyłączone były stacje Centrum Świętokrzyska oraz Ratusz Arsenał. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Metro warszawskie przekazało, że powodem utrudnień był bagaż wyrzucony na torowisko na stacji Centrum. Utrudnienia zakończyły się około godziny 19. W całej Polsce zawyją dziś syreny alarmowe. Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
2: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Od rana niebo nad Warszawą przykryte jest chmurami. Zachmurzenie jest duże. Miejscami możemy też spodziewać się opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 20 km na godzinę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: No i doskręcamy się za 26 minut, 7.
5: Potem się poskręcamy wieczorem. Dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Mam nadzieję, że naoliwimy jeszcze się. Tomek Waloszczyk.
5: No dobrze, a czy myśli Tomek od samego rana?
4: Masz ochotę na tuńczyka?
5: Ja zawsze.
4: No to będzie go w nadmiarze za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy miłośnicy pasty z tuńczyka, sałatki albo ryby na pizzy w ogóle zdają sobie sprawę, jakie duże to zwierzę? Natychmiast po powrocie z wakacji pani poseł Izabela Bodnar powinna złożyć wniosek o zmianę nazwy tej ryby. To nie jakiś mały, zdrobniały tuńczyk, tylko jak w angielskim wielka tuna, osiągająca do 800 kg. A skąd to wiem? Ano ze zdjęcia pani poseł, na którym wyłożyła się w łodzi obok dwóch złowionych egzemplarzy, na jednym trzymając nogi. I wybuchła awantura. Na co padła odpowiedź, że hipokrytą ten, kto krytykuje, a pewnie nieraz wjadł sushi. No i pomyślałem najpierw, że jak ktoś chce być odważny, chce prawdziwego mięsa i zdjęcia z rzeźni, no to niech idzie do PiSu, bo tam na taką się zanosi. Ale potem przypomniałem sobie, że tam są albo harcerze, ci pewnie chodzą na grzyby, albo maślarze, oni tylko mleko przetwarzają. A pani poseł niech lepiej wróci do polityki i się przyzna, czy chce ludziom dać tuńczyka czy wędkę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Po reklamie.

0: Wreszcie coś pozytywnego. Słońce przynosisz mi. You bring on the sun, London Beat na antenie Radia Plus.
1: Przepraszam, jeśli chodzi o Londonowanie, to o księżycu będzie teraz, nie o słońcu. Jeżeli ktoś ma problemy, żeby postawić nogę na ziemi o poranku, wstać z łóżka, to niech sobie przypomni faceta, który nogę na księżycu postawił.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 lipca 1943 roku powstał II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na powierzchni Księżyca. 22 lipca w roku 1619 zmarł Wawrzyniec, który urodził się dokładnie 60 lat wcześniej w Brindisi w południowych Włoszech, stąd jego przydomek. Juliusz Cezary Russo, tak brzmiało jego świeckie imię, już jako brat Wawrzyniec zakładał klasztory w Pradze, Wiedniu i Gracu. W czasie wojny Węgrów z Turkami dał dowód męstwa i z krzyżem w ręku poprowadził wojsko do zwycięstwa pod Białogrodem. Został potem przełożonym generalnym zakonu kapucynów i pieszo obchodził Europę, wizytując klasztory. W czasie tych wędrówek nie tracił czasu, znał podobno na pamięć całą Biblię, z namaszczeniem też celebrował Eucharystię, o której mówił, że jest jego niebem na ziemi. Papież wysłał go z misją do Czech, gdzie trzeba było odpierać teologiczne ataki protestantów i husytów. Kiedy Wawrzyniec postanowił wreszcie odpocząć i uporządkować 15 tomów notatek, które w życiu zapisał, mieszkańcy Neapolu poprosili go jeszcze o mediację w sprawie zbyt wysokich podatków. Niedługo później, w czasie kolejnej dyplomatycznej misji do Lizbony, zmarł, a większość jego pism wydano drukiem dopiero w XX wieku, kiedy został ogłoszony doktorem Kościoła.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: przodu.
1: Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce w Radio Plus. Za dwie minuty będzie siódma, więc czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Ale zanim wiadomości, to wyganiamy was na dwór. Ruszylibyście się trochę sprzed tych komputerów i telefonów. Trzepak, proszę bardzo. Jak nazwa wskazuje, to prywatno-publiczne miejsce spotkań, akrobacji artystycznych i planowania podboju świata.
1: Tak, tak było.
2: Taki mem na dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Napiszcie coś o tym.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurek.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nawet ponad 7 zł za litr benzyny sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na kieszeniach kierowców. Mówił o aferze w szpitalu południowym, teraz sam może mieć kłopoty. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego. Mała czarna dobra na serce, przekonują amerykańscy naukowcy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał Michał Rawa.
2: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają je jednak uwagę na cenę diesla.
3: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
2: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
4: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
2: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
2: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Zwrot w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
6: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Ministrowie wysłuchają dziś informacji minister zdrowia na temat pakietu zmian. W konsultacjach są projekty 4 rozporządzeń. Tego oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Tusk, a to po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenia dotyczą m.in. jawności umów i limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. 56-latek odpowie za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą 2 osób, ale śledczy sprawdzają, czy są też inni poszkodowani.
7: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy weryfikują też, czy żona, która prowadziła z 56-latkiem rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robi jej mąż.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
8: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. A jaka pogoda dziś, sprawdźmy już teraz.

0: Dziś przez niemal cały dzień na niebie będą przeważały chmury. Maksymalnie na termometrach w Warszawie zobaczymy w okolicach 18 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 20 km na godzinę. Większych opadów deszczu możemy spodziewać się około godziny 12. W południe barometry pokażą 1012 hektopaskali.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
1: Jesteśmy z wami do 9, polecamy się i przeboje z nutą nostalgii też polecamy i niektórzy już suną na parkiet oczami wyobraźni, abba gimi gimi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Daleka ta wyobraźnia, Tomek Waloszczyk.
1: No popatrz na siebie tutaj, Justa tańczy jak marzenie.
2: Szalona,
1: jak
2: się.

0: 14 minut po godzinie 7 zakładamy wygodne buty takie do chodzenia po górach też między innymi.
1: Akurat mam na nogach, gdzie mam iść?
0: Trekkingowe. No to najpierw zaczynasz na Półwyspie Helskim, później idziesz przez polskie wybrzeże, skręcasz w Niemczech w dół, na południe Austria, Szwajcaria, Słowenia i Włochy.
1: Oj, to kawał drogi.
0: To jest nowy szlak turystyczny Wolf Trail, który pojawił się na mapie, liczy 3,5 tysiąca kilometrów, nawet ci, którzy go wytyczali. Tak powiedzieli, że to między 4 a 6 miesięcy zajmuje przejście takiego szlaku, ale jest
1: łączy... Na całe życie można sobie rozłożyć.
0: Łączy Bałtyk z Adriatykiem, a ja myślałem, że to na raz.
1: Nie no, na raz.
0: Wyjdzie w kwietniu,
1: nie.
0: To dojdzie tam jesienią.
1: To jedna para butów za mało.
0: No dobrze, można pokonywać osobno lub jako jedną wielomiesięczną wyprawę. Ciekaw jestem, czy ktoś się zdecyduje. Ale czytam też, że to jedna z najdłuższych nowych tras długodystansowych ma zachęcić... Na starym kontynencie. Mhm. Ma zachęcić turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Jak to mniej uczęszczanych, jak oni mówią polskim wybrzeżem całym iść, od Helsinek do Świnoujścia. Nie od Helsinek, od Helu. Od Helu do Świnoujścia.
1: Ale przepraszam cię bardzo, no przecież
0: nie... uczęszczany, przecież tam wszyscy na te gofry jeżdżą i
1: nie, no jak
0: automaty.
1: Idziesz tą taką dróżką przez las, to tam mało kogo spotkasz czasem, naprawdę.
0: Ta, chyba,
1: to są fajne rejony, grzyba można znaleźć na przykład.
0: No, można.
1: Paprocie, mech i tak dalej, i tak dalej. Sama przyjemność obcowania z przyrodą.
0: No to ruszamy w drogę, ktoś ma zdrowe nogi i zdrowe podejście do wypoczynku takiego aktywnego, to może z Wolf Trail skorzystać.
1: Także polecamy. Za chwilę Ricky Poveri w Radio Plus, a także Stanisław Sojka i Tolerancja.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: No i co się tak młody zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
11: No ale
10: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
12: Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: 26 minut po godzinie 7 poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Człowiek idzie coś zjeść, no i trzeba zostawić napiwek.
1: No trzeba, nie trzeba, to zależy. Są kraje, gdzie w ogóle...
0: W Stanach i Kanadzie to absolutnie. No tak. 15-20% no trzeba dać.
1: Niektórzy też wliczają napiwek w cennik.
0: A od razu
1: cennik,
0: w ten, tak, to też tak bywa. Mhm. Ale są takie miejsca, gdzie nie bardzo. Na przykład Singapur, Nowa Zelandia, Skandynawia. Australia podobno też, chociaż ja...
1: Że nie zostawiasz na piwku, tak?
0: Że nie są oczekiwane. Bo oni tam dobrze zarabiają, to już nie trzeba dawać.
1: Co kraj podobno. To obyczaj, trzeba przeczytać, tak. Żeby gdzieś nie było śmiertelnej obrazy. Ja pamiętam, no w kraju, w którym ty też bywasz czasem, tam się dawało taki bakszysz mały,
0: no,
1: ale to drobiazgi,
0: dawać,
1: no. Ale jak nie dałem raz, a drugi raz nie dałem, to pan się śmiertelnie obraził. Przestał te ręczniki, figurki z ręczników robić i w ogóle nas mijał jak powietrze.
0: A, no właśnie, no. Jednak czekał.
1: No, czekał. Nie, bo tam taki obyczaj jest.
0: Obyczaj i obyczajem, ale też tam słabo zarabiają, więc...
1: To prawda.
0: Jak się nie da tego napiwku, to oni tam cienko przędą.
1: No, to prawda.
0: Nie sadaka, o Karol już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7 w Radiu Plus.

0: To co, na trzepak?
1: Tak, okazuje się, że te trzepaki tak nie wyginęły całkiem. Izabela napisała, trzepak mam, takiej ściany nie, no bo ściana jest jeszcze ładna za tym trzepakiem. W ciągu Morzysiu ten trzepak, ale dziś nie trzepak zwykle, tylko szczota i szorowanie płytek w kuchni, ale najpierw zrobię kopytka. Nudy nie będzie.
0: Oj nie, kopytka nie. Aneta, przepraszam, napisała, u mnie na podwórku były dwa, wysoki i niski. Na tym niższym to się wyczyniało akrobację, a na wysoki się wspinało, żeby mieć widok, jak w gnieździe na statku. Miło powspominać, no właśnie.
1: A tak gdzie było. Dywany tutaj w tym wpisie w ogóle nie ma?
0: A dywany w ogóle do niczego niepotrzebne, chyba że latające.
1: Za minutę w pół do ósmej przenosimy się w czasie do wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, jeszcze dziś ruch pociągów do Krynicy Zdroju ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek Piwniczna Zdrój-Muszyna. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton w uzasadnieniu tej decyzji przekonuje, że odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, to m.in. wina, kije hokejowe, a nawet cement. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej z drugim największym partnerem USA. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszu. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
2: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grozią 3 lata więzienia.
3: Wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Aleje Jerozolimskie z nową nawierzchnią. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że zakończono pracę na odcinku od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Kierowcy mogą już jeździć po nowym, równym asfalcie. Roboty zostały podzielone na 2 etapy, a wszystko po to, aby w ciągu tygodnia, gdy ruch jest większy, jezdnia była w pełni przejezdna. Aleje Jerozolimskie w Warszawie to jedna z 8 ulic, którymi stołeczny ratusz zajmuje się w ramach pierwszego tegorocznego przetargu remontowego. Rekordowe półrocze dla lotniska Chopina. Port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów. To ponad 7% więcej niż rok temu. Te liczby oznaczają duże wyzwanie dla pracowników i pasażerów, szczególnie w sprawnej kontroli bezpieczeństwa. Samolot na nas nie poczeka. Codziennie się zdarza, że ktoś nie wsiada na swoją podróż, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
4: Zalecamy, żeby odprawiać się online, jeśli jest taka możliwość, i zalecamy, żeby być co najmniej te 2 godziny przed planowaną godziną rejsu. Na koniec czerwca odprawiliśmy prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę odprawiliśmy 10 lat temu, ale w ciągu całego roku.
3: W tym roku z lotniska Chopina pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli oraz Rzymu. A dziś niebo nad Warszawą będzie przykryte chmurami, z których popada deszcz. Teraz na termometrach mamy 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18. Wiatr będzie wiał umiarkowany z kierunku zachodniego.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A my przypominamy, że będzie też pytanie przed śniadaniem i będą ręczniki wakacyjne do zdobycia w naszym konkursie.
6: Tak jest. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Bahama Mama, Classics New One, Never Never Comes, a my do 9:00 się polecamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk.

0: No, a mama na Bahamach, no, nieźle jej.
1: Nie, na Bahamach pewno. Można bliżej jechać, na przykład do Hiszpanii. Można. Ale uwaga, trzęsienia ziemi występują.
0: Ostatnio podobno w Chorwacji gdzieś słyszałem, tak?
1: W Chorwacji to może tam parę dni wcześniej, ale w Hiszpanii w niedzielę. Ziemia zatrzęsła się aż 3 razy. Pierwszy raz po golu Ferrana Torresa.
0: No, niemożliwe.
1: Drugi raz po golu, którego VAR ostatecznie nie uznał. Mhm. No i na koniec meczu, gdy był gwizdek końcowy, 3. raz się ziemia zatrzęsła. To dlatego, że ludzie skakali, miliony ludzi wyskoczyło do góry, świętowało.
0: Aż sejsmografy się obudziły?
1: Tak, sejsmografy dokładnie pokazały, w których momentach Hiszpania się cieszyła ze zdobycia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dajcie spokój, wariactwo zupełne.
1: No jak wariactwo? Ja słyszałem od znajomych tam, którzy mają znajomych, że jak oglądają jakieś mecze, a ktoś tam mieszka w domu z basenem, tam jednak troszkę więcej w tej Hiszpanii domów
0: robią
1: z basenem. Nie fale, oni jak gola strzeli ich ulubiona drużyna, wskakują do tego basenu prosto w ubraniach tam.
0: Tak czy to?

0: I bardzo słusznie, bo pytanie przed śniadaniem będzie za kilka chwil na naszej antenie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: kombi, kochacie za późno. O, widzę, że nucisz bardzo dobrze. To znak, że masz dobry humor. Od rana mam dobry humor.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Bo w moim przypadku to nie za późno było. Dobrze, to teraz pytanie przed śniadaniem. Właśnie ręczniki mamy dla was, a na naszym profilu facebookowym Trzepak dzisiaj. Miejsce spotkań, zabaw rozmaitych, no i po prostu życie towarzyskie tam kwitło. Poza czasem przedświątecznym, bo jednak tam chodził ktoś trzepać te dywany, prawda?
0: Mhm, tak było.
2: A my pytamy was, czy mieliście w dzieciństwie, w młodości jakieś inne miejsce, miejsce spotkań, jakieś takie, gdzie się umawialiście?
0: Jakaś ławeczka może? Mhm. Nie, ławeczka to banalna, ale może mieliście jakieś takie bardziej...
2: Albo skrzynka transformatorowa.
0: Tak?
2: No nie wiem, tam gdzieś nie, obok.
0: Na piasek też były takie skrzynki, fajnie się na nich siedziało.
2: No tak.
0: No dobrze, to napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Czekamy na SMS-y po 8 po rozmawiamy sobie osobiście na antenie, a teraz jeszcze przed 8 Albert Hammond.
0: Hotel, nie hotel, ale też Kalifornia. No dobrze, tylko że tam, gdzie nie pada. Dobra, no to lecimy. I nucimy oczywiście, że tak, bo to jest piosenka, która łatwo wpada w ucho w ten sposób.

0: Piotr napisał, że drugim miejscem poza Trzepakiem był Magiel, czyli miejscowa agencja prasowa zawiadamiająca okolice o różnych wydarzeniach, w tym ustaleniach na Trzepaku, o ile uczestnik poinformował swoją mamę. No tak, bo Magiel to jest wersja dla dorosłych, takie miejsce spotkań.
1: Tak, pamiętam, nosiło się taki zawitek.
0: Zwitek tak, różnych do pościeli, tak. Ale gdyby ktoś z młodszych słuchaczy nie bardzo pamiętał, to chyba nadal mówi się jak w maglu.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Z tym, że teraz, że tak powiem, zamiast do magla chodzi się do fryzjera. Tam też czasami można się nagadać do woli i nasłuchać.
0: Albo do dentysty, ale tam tylko nasłuchać.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Bo moja mnie zawsze o coś pyta, a ja nie mogę odpowiedzieć.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Grożą nam rosyjskie prowokacje, alarmuje Ministerstwo Obrony i o tym będzie na dzisiejszym Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Wakaty czekają, jest praca dla nauczycieli, tylko chętnych brak. O trudnej sytuacji kadrowej w oświacie za chwilę. Groźny atak dzika w Warszawie. Zwierzę ugryzło mężczyznę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może prowokować, ostrzega szef MON-u. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Jak realne jest to zagrożenie, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Posiedzenie komitetu powinno się właśnie rozpoczynać. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców i nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
5: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
6: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Bytański z bydgoskiego sanepidu. Salmonelle wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala, a służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
7: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
8: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków. Po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
7: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: A informowała o tym Aneta Paszko. Już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
9: Dziś bez rewelacji w prognozie pogody. Na niebie będą przeważały chmury, z których popada deszcz. Słońca to tak raczej jak na lekarstwo. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 13 stopni, a maksymalnie temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 18 stopni powyżej zera oczywiście. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego z prędkością 20 km na godzinę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Jesteśmy z wami od samego rana, 6 minut już po 8.
11: Dzień dobry, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszcz.
11: Za chwilę Kaoma Lambada.
10: Ale wcześniej Freddie Mercury.
11: I was born to love you.
0: Kto rano wstaje? Poranek

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem. Wracamy do czasów młodości, kiedy się spotykało w różnych umówionych miejscach, czasem tajemniczych. Tomek z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No właśnie, jak nie trzepak, to co?
3: No, na przykład strych.
1: O właśnie, bo chciałem powiedzieć, że trzepak to nie było za bardzo tajemnicze, bo wszyscy widzieli z okna.
2: A, ale taki strych to fajna rzecz, tylko nie każdy miał strych. No i co na tym strychu?
3: No, co to się działo na tym, o Jezu, lata świetnie, słuchajcie, w Krakowie mieszkałem, bo teraz jestem w Gdańsku.
2: Aha.
3: Było to w 10-piętrowym wieżowcu, niczym w Alternatywa 4 i tam się różne rzeczy działy.
2: Czekaj, w 10-piętrowcu nie było strychu, tylko była pralnia albo suszarnia.
3: No to myśmy tak zamienili właśnie z koleżanką na taką pralnię, suszarnię, na taką kawiarnię mini.
1: Kawiarnię?
3: O! Spotykali, no.
1: Aha.
2: Ekstra.
3: Taka posiadówka na siadówka, wiecie.
1: To był taki klub zamknięty, że tylko ci, co wiedzieli, to mogli?
3: No właśnie, tak, dokładnie, no. Ale stamtąd się roztaczała panorama na nasze osiedle
2: przecież.
3: W Krakowie, więc to po prostu były boskie tematy, rozmowy.
2: Dobra, ale papierosów nie paliliście, mam nadzieję.
3: Nie wypada, jeszcze w czasach młodzieńczych.
1: Poza tym, jak się ubrania suszyły, to jakie papierochy
2: no
1: tam?
2: Właśnie.
3: No właśnie. Tam było kameralnie, kulturalnie.
2: Dobrze, Tomku, zasłużyłeś na ręcznik, wyślemy.
3: Dziękuję wam bardzo,
2: wszystkich pozdrawiam. A skoro w Gdańsku, to masz czas się kąpać, czy nie bardzo pogoda w tym roku?
3: Słuchajcie, jest taka pogoda barowa,
2: jak
3: otworzyłem oczy, to po prostu leało tak, że myślałem, że oszaleję. Teraz jest chwila przejaśnień, ale zimno. Ale w sobotę weekend i Jarmark Dominikański.
2: No to będą atrakcje.
1: Dobrze.
2: Absolutnie.
1: I pamiętaj,
3: zapraszam wszystkich.
1: Żadna pogoda barowa, pogoda strychowa.
3: Tak, dokładnie. Miłego dnia wam wszystkim, Kasiu, Tomku też właśnie.
2: Dziękujemy.
3: I gdzieś tam się musimy spotkać w końcu.
2: Koniecznie, tak, najlepiej Tomasz, w Warszawie.
1: Tomasz jest tym słuchaczem, który nas odwiedza czasami. Bardzo dziękujemy za
2: tak
1: te
2: jest.
1: Wizyty.
2: Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radio Plus.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
14: Jak tak, to Allegro.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: O, Samba de Janeiro, tam takie gołe latają prawie, że no mało na sobie mają oprócz tych piór.
1: A ja wiem, dlaczego pijesz. Dlatego, że ludzie coraz częściej wyłażą goli na ulicę.
0: No właśnie, ostatnio dwie panie w samym stroju spacerowały, tylko nie wiem, czy to w Polsce
1: W bikini, tak?
0: W bikini, po ulicy.
1: Ale tak, ja właśnie widziałem, że w Polsce ten problem jest. No. Jeszcze w resortach, znaczy w kurortach, to gdzieś tam, no nie fajnie, jak ktoś na ulicę tak wyjdzie, bo na plaży to pasuje.
0: A do restauracji z takim gołym...
1: Tak,
0: to,
1: ale zobaczyłem zdjęcie faceta w sklepie takim popularnym, ten, który w jakichś takich... Ja nie wiem, w slipach, ale ledwo co one były tam widoczne, przyszedł z brzucholem. No jak to w sklepie, tak?
0: Nie wolno. No. Jedna pani, a to już niemiecka influencerka, wszyscy ją znają prawie, dostała ostatnio zakaz latania Lufthansą, ponieważ też tak się ubrała, że pani... Ci, którzy chcieli ją wpuścić, znaczy nie chcieli wpuścić, nie wpuścili na pokład, powiedzieli, pani jest nieubrana. No i w związku z tym jej nie wpuścili. Ale ta sama influencerka dostała ostatnio zakaz do chodzenia do sieci pewnych siłowni, ponieważ blokowała innym lustra.
1: Jak to?
0: No cały czas robiła sobie zdjęcie.
1: A, no tak.
0: Inni nie mieli dostępu i się wszyscy zdenerwowali. Poza tym powiedzieli, że ona ma iloraz IQ 10. I nie, się to w ogóle nie da dogadać.
1: Nie, no to każdy może mieć swoje IQ, jakie chce. To już się czepiajmy. Natomiast ta pani w samych zakazach żyje. Tu nie może, tam nie może.
0: Ale jest w domu też nie
1: jedna metoda i w sklepie, i zwłaszcza w samolocie.
0: Odebrać jej telefon.
1: Nie, klimę włączasz, to się zaraz poubierają.
0: No to szup. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i prognoza pogody.

0: Pod moim blokiem, napisała Ela, jest trzepak, ale prawie nikt z niego nie korzysta. Dzieci nie ma, na podłogach brak dywanów, a jeżeli są, to odkurzacze robią roboty. No takie czasy.
1: No wszystko się zmieniło, to prawda.
0: No, ale są wyjątki, Kasia do nich należy. Mój tata, jak widzi tenis w telewizji, to mówi, że trzepaki idą.
1: No co ty?
0: Machają tymi...
1: No machają!
0: Tymi do trzepania.
1: Dobre, za chwilę na naszej antenie, 29 minut po godzinie 8, najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Korty zalane, na basen muszę chodzić, no ale ruch jest i to najważniejsze.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Co

0: Biedronka.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
4: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Po reklamie.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, krajowa dziesiątka zablokowana przez ciężarówkę, pojazd wypadł z trasy i częściowo się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem przywrócono już ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do Popradu. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, muszą sobie poradzić z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Ochus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce.
1: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu Staffa i Makuszyńskiego na Bielanach w Warszawie. Przebudowa tego newralgicznego miejsca rozpocznie się jutro. Skrzyżowanie zostanie wyniesione i będzie na tej samej wysokości co chodnik. Dzięki temu kierowcy zwolnią, a piesi zyskają wygodne przejście przez ulicę. Od jutra skrzyżowanie będzie zamknięte. Kierowcy przejadą jednak Staffa i Makuszyńskiego w dwóch kierunkach, ale tylko do zamkniętego skrzyżowania. Na obu ulicach staną zakazy parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu. Co równie ważne, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu będą zamknięte. Powraca warszawski trail, czyli treningi biegów przełajowych w stołecznych warunkach. Do udziału zaprasza wicedyrektor aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
2: Warszawa, Mazowsze to tereny nizinne, natomiast są tutaj miejsca, w których można przygotować się do sezonu górskiego i my właśnie je odwiedzamy i wraz z naszymi partnerami i trenerami zachęcamy do wspólnego trenowania, gdyż razem z nami można zbudować dobrą formę, która potem, jak to się mówi w nomenklaturze sportowej, oddaje podczas zawodów.
1: Udział w treningu jest bezpłatny i każdy, niezależnie od poziomu i kondycji biegowej, jest na nim mile widziany. Terminy treningów śledzić można w mediach społecznościowych aktywnej Warszawy. A dziś nad Warszawą sporo chmur, z których popada deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy w okolicach 20 stopni, a biometr na ogół będzie niekorzystny. Może źle wpływać na nasze samopoczucie i koncentrację.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, to już prawie południe. Też jak ktoś wstaje o 6, to tak
5: prawie
4: może powiedzieć.
5: No, dobra. Za oknem 14 stopni, ciemno.
4: Ja nie mówię o południu Europy.
5: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Pet Shop Boys Suburbia, teraz Barbara Streisand i od razu się robi mięciutko, cieplutko i przyjemniutko.
4: A wytłumaczę się z tą godziną, proszę, za 26:09, żeby ktoś nie pomyślał, że tak czas zleciał.
5: Do 9:00 z wami Kasia
4: i Tomek.

0: kanapki, bo będzie kolejka do tratorii, czy tam jak, co tam w Hiszpanii to tak, to jest.
1: A pewnie ceny są takie, że i tak z kanapkami trzeba. Ale wyobrażasz sobie, jaki romantyczny widok. Ty masz kanapkę, tutaj termosik, a tu wszystko tak, nagle się ciemne robi w środku dnia.
0: No dobrze, ale pełno głów naokoło, bo przecież każdy będzie chciał zobaczyć.
1: To co ci, że głowy jak ciemno będzie?
0: No tak, wiesz co, no fajnie, no bo rzeczywiście, no zobaczyć coś takiego na własne oczy i przeżyć, to coś niesamowitego, na pewno.
1: Niestety w Polsce będzie tylko częściowe zaćmienie, rozpocznie się o 19:18, maksimum 19:56.
0: Znowu słabo będzie widać.
1: Zakrycie 64% słońca będzie przykryte.
0: A to już chyba pamiętam, bywały takie.
1: Ja kiedyś pamiętam zaćmienie, był przepiękny, upalny dzień, bez chmurki małej i nagle jakoś tak się szaro zrobiło troszkę. Niby tak. Było widno, niby słońce, ale jakiś się odcień zmienił.
0: Tak.
1: To tak jak w moim telewizorze, jak teraz mam. Coś się zepsuło, jak przy zgaszonym świetle oglądam, to mi on się automatycznie przyciemnia.
0: Tak.
1: To tak wtedy było z tym zaćmieniem.
0: Taki czujnik jest, mogę ci powiedzieć, co to jest.
1: No ale ten czujnik coś źle czuje, bo...
0: A to zaklej.
1: No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Whitney Houston. Będzie też Albano i Romina Power. Cisara. 12 sierpnia mówisz?
1: Tak, 12 sierpnia. Jeżeli ktoś chce jeszcze pojechać, no to przypominamy, że to ostatni moment.
0: Pewnie będziemy w pracy.
1: A to wieczorem będzie.
0: Środa. Środek tygodnia. Nie, to czekaj, w lipcu jestem. Nie, w lipcu jestem, w sierpniu, dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, z nami zawsze świeci słońce.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Kochanie, napiłbym się kawy.
11: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
10: Kaśka. Złotą Wosebę.
11: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
12: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna.

0: I zamykamy temat trzepaka na naszym profilu facebookowym. Teresa napisała: dzień dobry. Oj, były akrobacje. Szkoda, że PESEL nie pozwala na powtórki.
1: No właśnie, PESEL już nie pozwala, bo nie wypada po prostu wjeżdżać tak nogami.
0: Nie, to nie o to chodzi. Publicznie. Chodzi o to, że wypaść może coś. Jak człowiek się tam obróci. Obecna młodzież nawet dywanu nie potrafi na trzepaku wytrzepać, a niektórzy nawet nie wiedzą, do czego taki trzepak służy.
1: No,
0: dla sprostowania nie wszyscy, ale większość nie ma pojęcia,
1: teraz mamy
0: do czego
1: wykładziny
0: służy.
1: Albo panele podłogowe i kto by tam dywany
0: targał. A często jest tak, że jak już dywan gdzieś się zawozi, to do pralni specjalistycznej
1: i
0: pianą, chemią tamten, a nie żeby wytrzepać.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Agnieszka Morawska, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Przylecimy do was samego rana. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jak uleczyć polską służbę zdrowia? O tym będzie na dzisiejszym posiedzeniu rządu. 12 osób z zarzutami. Powiemy też o rozbitym przez CBŚP rodzinnym gangu przemytników. Zajrzymy też do Zakopanego. Miasto ma problem z hulajnogami. Zdaniem mieszkańców, użytkownicy zostawiają je gdzie popadnie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jej czele stał mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. A ta przemycała znaczne ilości środków odurzających z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie do województw śląskiego i małopolskiego. Potem były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców. Zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
4: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
1: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
5: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
7: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
1: A jak przekazał premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Zakopane, które ma problem z elektrycznymi hulajnogami. Jak mówią mieszkańcy, są one pozostawiane w różnych miejscach, poza tymi wyznaczonymi. Zdaniem urzędników wszystko jest w porządku, jeśli hulajnogi nie blokują przejścia lub przejazdu.
8: Rano są w miarę ładnie ułożone w punktach, gdzie mają być, natomiast później wieczorem porozrzucane, każdy zostawia gdzie chce te hulajnogi.
9: Nawet pod moją bramą stały, na chodniku. Miały być punkty wyznaczone, nie? Na te, gdzie powinny być oddawane. Byle gdzie są pozostawiane.
10: Są obszary, gdzie są miejsca wyznaczone, natomiast w innych miejscach można również zostawiać, pod warunkiem, że jest na skraju chodnika i nie blokuje przejścia. No nie jest miasto w stanie na pewno wyznaczyć co kilkadziesiąt metrów parkingu dla hulajnóg.
1: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. W mieście według urzędu miasta jest około 100 hulajnóg wynajmowanych przez jedną firmę. W razie problemów z parkowaniem mieszkańcy mogą to zgłaszać Straży Miejskiej.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hungry Eyes i Eric Carmen na początek tej godziny.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9 teraz na zegarze. A ja będę dziś prosić, abyście słodzili sobie samym i sobie wszystkim, żeby było przyjemniej. I no właśnie, musimy sobie troszeczkę ten jesienny, letni dzień osłodzić, więc będzie o słodyczach. A jakich, o tym za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

Knowing Me, Knowing You i Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut pozostało do 10. 21 dzień lipca w kalendarzu. I to jest dzień między innymi smaków i smaczków Belgii, ale także między innymi dzień takiego szybkiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy w Polsce dzień zupy owocowej, dzień lizaków międzynarodowy, a jutro dzień smaków i smaczków Mazowsza, ale także dzień WZ-ki. Wszystko tak kręci się wokół tych słodyczy, bo jeżeli patrzymy na dzisiaj, to takim deserem z Belgii mogą być gofry. A jeśli chodzi o WZ-kę, kawa, WZ-ka, zestaw obowiązkowy. Przenieśmy się właśnie na te polskie desery, smaki i smaki słodkie po prostu, więc pytam Was, co u Was w Waszym regionie jest takim obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o spróbowanie i wizytę w cukierni lub też w piekarni? Czy to właśnie tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, chociaż teoretycznie tylko w okolicach 11 listopada, ale są takie sklepy, w których przez cały rok rogale świętomarcińskie można kupić i zjeść z przyjemnością lub też nie, jeżeli ktoś nie lubi. Pytam dziś o te słodycze z Waszego najbliższego zakątka, z Waszego regionu. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Kancelaria zabiorę Cię właśnie tam, teraz.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 15 minut zostało do 10. Pytam dziś o słodycze z waszego regionu, o ciasta, ciasteczka być może i kluski, które są też przygotowywane na słodko, albo placki, racuchy, bo już wspomniane zostały kaszubskie ruchanki. A jeśli chodzi o, no właśnie, bo trochę jeżeli sobie tak tych słodyczami osłodzimy się za bardzo, to potem trzeba się poruszać, albo możemy też emocje wywoływać również patrząc na to, jak ruszają się inni. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mundialu i świętowania hiszpańskich kibiców właśnie tego zwycięstwa w Mundialu. Świętowali tak bardzo, że aż 3 razy ziemia zadrżała i to wszystko wykryły sejsmografy. Najwięcej, najbardziej to oczywiście ostatni gwizdek, czyli zwycięstwo Hiszpanii w Mundialu. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Back for Good i Take That.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
8: Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Biedronka.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.

0: 95.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Touch Me, Samantha Fox w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, na zegarze 3 minuty tylko do 10 i za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Odpowiedź na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Moje miejsce jest w PiS-ie, mówi Mateusz Morawiecki. Trwają ćwiczenia Alarm 26. W całym kraju można usłyszeć syreny alarmowe. Udany urlop nie musi być długi. Będą też porady ekspertów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS-u podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS-ie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
2: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
1: W ubiegłą środę kierownictwo PiS-u zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Syreny będą uruchamiane do godziny 19:00. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów. Między innymi właśnie sygnał dźwiękowy, 3-minutowy modulowany dźwięk. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną. Zostali potrąceni przez samochód w Inowrocławiu. To wczoraj na przejściu dla pieszych na ulicy Staszica.
3: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi.
1: Mówi Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Służby kolejny raz zaapelowały o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Udany urlop nie musi być długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Eksperci podpowiadają, jak dobrze wykorzystać przerwę od obowiązków. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
1: Mówi profesor Bogdan Rożnowski z KUL-u. Dane z raportu pokazują też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Forever Young i Alphaville na początek tej godziny.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości dotyczących słodyczy z waszego regionu. Słodyczy, ciastek, ciasteczek, ale są też słone wypieki. Łukasz napisał o cebularzu. Ja dzisiaj pytam o te słodkie właśnie, chociaż jeżeli chodzi o cebularze w Lublinie, to można na przykład zjeść lody o smaku cebularza. Jest jeszcze więcej wiadomości, nie tylko o cebularzach. Na przykład wiadomość od Joli. Dzień dobry, pochodzę i mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to okolice Wadowic, gdzie nasz kochany papież chodził na kremówki, więc te właśnie kremówki są moim ulubionym ciastem. Zresztą Karol Wojtyła kochał Kalwarię i często tu bywał. Z pozdrowieniami od Joli. Pytam o te lokalne wypieki, o to, czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o słodycze w waszym regionie. 691 141 141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A Ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

Come on, Sewa i Shorts w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut, prawie 28 minut do 11. A jak lato, to i lody, to tak nam się kojarzy, chociaż pogoda nie zachęca. Natomiast są takie badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, z których wynika między innymi, że spożywanie około pół szklanki lodów, czyli to jest około 64 gramów dziennie, może wiązać się z niższym ryzykiem chorób serca u osób chorych na cukrzycę. Jednak są też naukowcy, lekarze, którzy przestrzegają przed takim podejściem do sprawy, ponieważ lody lodom nierówne. I mimo, że zalety właśnie tych lodów, które zawierają wapń między innymi, to jednak jest coś, co równoważy te złe rzeczy, czyli wysoka zawartość cukru i kalorii. Dlatego nie powinniśmy ich traktować jako zdrowej żywności, ale jako taki produkt, który można spożywać okazjonalnie, w niewielkich ilościach, w ramach zbilansowanej diety. A ja dzisiaj pytam o te słodycze przede wszystkim, o te słodycze z waszego regionu. I wiadomość od Asi. Dzień dobry, obowiązkowym punktem wizyty w Krakowie jest zjedzenie obwarzanka czy precla. Wizytówką miasta jest też zapiekanka na Placu Nowym. I choć mało kto o tym wie, pieróg szwedzki z ulicy Długiej, czyli mamy tutaj jednak te słone rzeczy. A moim prywatnym znakiem rozpoznawczym jest sernik z jabłkami, który powstał z lenistwa. Musiałam upiec ciasto, a nie chciało mi się iść do sklepu, więc zrobiłam coś z niczego i powstał hit. Brzmi to interesująco, Asiu, jeżeli masz ochotę, podaj przepis, a ja pytam wciąż o te wasze słodycze z regionu. Jeśli o Karaków chodzi, to mi się Pischinger najbardziej kojarzy i sernik oczywiście. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Only Time, Enya, teraz w Radio Plus.

0: Be My Baby w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11, a jak lato to podróżujemy, a gdy podróżujemy, to chcemy spróbować lokalnych przysmaków. A że pogoda dzisiaj w większości krajów bardziej jesienna niż letnia, to możemy sobie trochę ją osłodzić właśnie słodyczami regionalnymi. I Katarzyna pisze, Lubelszczyzna stoi krówkami i śliwką na Łęczowską. No i na słodko knedle ze śliwkami oraz pierogi lubelskie. Jest jeszcze wiadomość ze Szczecina. Szczecin to czekolada z fabryki Gryf. Już jak się wjeżdża trasą zamkową, to czuć piękny zapach czekolady. A więcej to szczecińskie paszteciki i paprykarz, czyli tu już bardziej na wytrawnie. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Podróżujemy dzisiaj po Polsce, szukając lokalnych, słodkich przysmaków.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Genesis na koniec 10, 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Kolejne załamanie pogody, alerty IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Lech i Górnik rozpoczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON-u.
1: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane.
0: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców. Przed nami kolejne załamanie pogody. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z nawałnicami i opadami deszczu. Dziś najtrudniejsza sytuacja będzie na północy i północnym wschodzie kraju.
2: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na Krajowej 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Do szpitala trafiła 10-latka, jej życia nie udało się uratować.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
0: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca i troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Wiadomo, że 46-latka była trzeźwa.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszy raz w eliminacjach zagrają dwa polskie kluby. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze, który zagra z Fenerbahce Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparik zapowiada jednak:
5: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
0: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry, prawie 4 minuty po 11:00. Sandra Maryla Rodowicz i Chrissy Yam to artyści, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie.

0: Part-time lover Stevie Wonder w Radio Plus. Lata z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 11 na zegarze. Podróżujemy dzisiaj po Polsce w poszukiwaniu lokalnych przysmaków, takich słodkich. Wiadomość od Pauliny. Chodzi tutaj o Suwalszczyznę. Absolutnie najtop frykas z Polski, mrowisko. Tłumaczę, ciasto jak faworki. Chrust w kształcie rąbów układamy w formie piramidy. Widziałam też wersję na stojącą, jeden obok drugiego. Taki stosik polewamy syropem cytrynowo-miodowym. Posypujemy makiem, wiórkami kokosowymi, czasem rodzynki lub żurawiną. To ma imitować wyglądem właśnie kopiec mrówek, jak małe robotnice, jajeczka i ważniejsze mrówki. Ale ten smak pyszka, napisała Paulina. I to jest faktycznie mrowisko, to jest też taki przysmak, który jest na Suwalszczyźnie, ale też i na Litwie. Podobnie zresztą jak sękacz. Zresztą na Suwalszczyźnie jest też miejscowość, w której Litwini stanowią ponad 80 czy 70% mieszkańców. To jest Puńsk i tam też jest mrowisko bardzo popularne. Ale dalej podróżujemy po Polsce i w tych wiadomościach od Was jest na przykład także i Gdańsk, który ma również swoje przysmaki. Gdańskie brukowce, ciastka korzenne, przypominające w smaku pierniczki, przekładane czasami powidłami lub konfiturą, wyglądają jak bruk uliczny. Stare gdańskie uliczki zachowały jeszcze ten historyczny bruk i są pyszne. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości od Was w sprawie lokalnych przysmaków, ale tych słodkich. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Patti Smith w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Przenosimy się do Łodzi albo w ogóle na ziemię łódzką i poszukujemy przysmaku, jakim jest żulik. A z nami jest Alicja. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Alicja, napisałaś do mnie, do nas tutaj o tym słodkim przysmaku z Łodzi. Żulik, czyli orkiszowy chlebek z rozynkami, idealny do białego serka na słodkie śniadanie. Czyli to jest taki przysmak numer jeden, jeśli chodzi o Łódź, słodką dla ciebie?
1: Dla mnie tak, zawsze w domu na śniadanie właśnie była często chałka, ale też żulik. I często jak opowiadam znajomym o takim przysmaku, to każdy się dziwi, no bo jednak ta nazwa jest dosyć taka specyficzna.
0: No tak, można jeszcze powiedzieć, że to jest trutla turecka, to jest ta druga nazwa.
1: Tak, tak,
0: a opowiadaj,
1: tak,
0: dlaczego to jest żulik?
1: Sam niestety nie wiem, po prostu... Skądś to było. No nie wiem, może kiedyś ktoś też powiedział o Łodzi coś takiego, że Łódź jest pewnym miastem, więc, ale nie, no to na pewno dużo, dużo wcześniej było jednak, więc, ale niestety nie znam historii.
0: No tak,
1: tego,
0: początkowo
1: tego
0: to było kara żartobliwe wytłumaczenie tego,
1: tak,
0: potem.
1: Tak,
0: tak, dokładnie. Więc mamy ten chlebek turecki, jeżeli komuś żulik się nie podoba. I to jest coś, co można kupić w piekarniach łódzkich.
1: Oczywiście, oczywiście. W całej Łodzi, łódzkim. Myślę, że w całym rejonie można znaleźć taki oto przysmak.
0: Więc jeżeli będziemy w okolicach albo w samej Łodzi, to warto do lokalnej piekarni zajrzeć i coś takiego nabyć i poczuć się właśnie jak mieszkaniec Łodzi.
1: Oczywiście, oczywiście. Polecam.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Wiem, że już nie w Łodzi jesteś, ale w Gdańsku, więc ręcznik tym bardziej się przyda, bo na plażę można
1: zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień pada, więc ręcznik się na pewno przyda.
0: To też, właśnie, w każdą pogodę się przyda, nawet gdy nie ma słońca i nie można się opalać. No ale masz ten komfort,
1: o,
0: że możesz celować sobie w pogodowe okna i wybrać się na plażę bez deszczu. Prezent mam dla
1: jak
0: ciebie, tak jak wspominałam, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam Piotrka z pracy, z którym obecnie pracuję, no i oczywiście całe radio.
0: Dziękuję.
1: I dzięki za miły prezent.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszonka.
0: Mamma Mia i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: It's Raining Men i Weather Girl w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwulatek pogryziony przez psa w Łomży. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawdzają działanie systemu ostrzegania. W całym kraju wyją dziś syreny alarmowe. Odwiedzimy też Gdynię i sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki. Jest południe, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Wieczorem w Łomży bultelier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala.
2: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia, powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
1: Relacjonuje Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
3: Poznaje pan ten sygnał?
4: Nie znam się na tym.
5: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
6: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
3: Jak to brzmi?
7: No przerażająco właściwie i odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
3: Te ćwiczenia są potrzebne?
8: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
3: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
9: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Służby pracowały przez kilka dni, naprawiając prawie kilometrowy odcinek torów, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
10: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt intensywnych prac. Na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy. To w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
1: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
10: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
1: Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kiedyś były obowiązkowo kupowane na każdych wakacjach. Dziś jest ich już coraz mniej. Mowa o pocztówkach, które wciąż mają jednak swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy dziś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
11: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
12: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek.
1: Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
13: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. 15 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na Wisłostradzie. W zeszłym roku na ulicy Wybrzeże Gdańskie zginęli ojciec z synem, którzy jechali na motocyklu, a uderzył w nich samochód osobowy. Prokuratura Warszawa-Żoliborz żądała dla oskarżonego 19 lat więzienia i zapowiada odwołanie od wyroku. Przypomnijmy, że do wypadku doszło w lipcu zeszłego roku na ulicy Wybrzeże Gdańskie w Warszawie na wysokości Cytadeli. Według ustaleń śledczych kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym motocyklem, a następnie z samochodem osobowym marki Audi. 45-letni kierowca motocykla zmarł po przewiezieniu do szpitala, a jego 13-letni syn dzień później. Sprawca wypadku wraz z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia i ukryli się w dwóch różnych hostelach w Warszawie. Dawid F. miał 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Wcześniej był karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do winy. Park Żerański znalazł się wśród 25 najlepszych realizacji nominowanych do Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. To jedyne takie wyróżnienie w Polsce. Park Żerański został udostępniony po remoncie jesienią zeszłego roku. W parku jest wiele różnorodnej zieleni. Można tam skorzystać z pomostów, ścieżek rowerowych, a także parku linowego. Finalistów oraz zwycięzcę Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej poznamy w październiku. A dziś w Warszawie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy 16 stopni, a maksymalnie temperatura wzrośnie do 18. Wiatr wieje z kierunku zachodniego.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
4: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
14: Jan Pasterski również. Witamy, zapraszamy na przebojową pocztę dziś wtorek. No, za oknami, przynajmniej w Warszawie, kropi. Ale miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Na dobry początek zespół Dżem i naiwne pytania.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest wiele świetnych przebojów wpadających w ucho. Ja mam taki jeden swój szczególny, który za moment zagramy. Pewnie się zgodzisz z tym, że to jest wyjątkowa kompozycja, zresztą nagrywana w różnych wersjach przez wielu takich utalentowanych artystów.
2: To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. Na świat przyszedł w roku 1948, 21 lipca oczywiście. Debiutował w roku 1967 albumem Matthew and Son. Lata 70. to był czas jego wielkich sukcesów. Wtedy lansował naprawdę fantastyczne piosenki Morning Has Broken, Peace Train, Moon Shadow czy White World, właśnie utwór, który wspomnieliśmy. Mi się podoba kilka wersji tej piosenki. Maxi Priest nagrał wersję reggową, a grupa Mr. Big nagrała wersję rockową. I w zasadzie te trzy wersje, oryginalna i te dwie, o których mówiłem, to są naprawdę znakomite wykonania tej ponadczasowej piosenki. Dzisiejszy jubilat Cat Stevens i Wild World na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: sierpniu minie 39 lat od premiery singla Little Lies grupy Fleetwood Mac. Fantastyczny utwór i tak kojarzący się z wakacjami.
1: Zaglądamy teraz ponownie do kalendarza. 21 lipca 1987 roku ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do filmu Who's That Girl, czyli po polsku Kim jest ta dziewczyna, i Madonna zagrała w tym filmie główną rolę.
0: Recenzje jej występu nie były najlepsze, ale film przyniósł jej ogromną popularność. Tytułowa piosenka Who's That Girl, wydana na singlu, stała się kolejnym numerem jeden na całym świecie Madonny. Taki też tytuł nosiła trasa koncertowa Madonny i to była pierwsza jej trasa stadionowa. To naprawdę było coś niezwykłego, zgromadzić wieloset tysięczną publikę na koncertach, no ale wtedy Madonna była absolutnie ikoną muzyki pop na całym świecie, była jedną z najpopularniejszych artystek. Nic dziwnego, przebój za przebojem, świetni producenci, którzy dbali o brzmienie tych piosenek. Who's That Girl to też tak trochę wakacyjnie utwór nawiązujący do sukcesu innego singla Madonny zatytułowanego La Isla Bonita. Who's That Girl, Madonna na antenie Radia Plus.

0: Aha, była ochota, widziałem, żeby poprzebierać trochę kończynami przy tym numerze.
1: No tak, bo to bardzo taneczny utwór. Goran Bregović ma w Polsce grono swoich fanów i to jeszcze takich, którzy pamiętają go z występów formacji Bielodugme, która łączyła folklor bałkański z muzyką rockową. Potem jego solowe dokonania, muzyka do filmów, no i płyty, które nagrywał w Turcji z Susan Exu, z Gorge Dalarasem w Grecji, no i w Polsce wybór padł na Kaję. Ogromny sukces, rok 99, ta płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem.
0: Podobnie jak niesamowitym sukcesem w ogóle cieszy się grupa Bon Jovi.
1: No, oczywiście to od wielu lat. Ich piosenki, zarówno te dynamiczne, jak i ballady, królują na listach przebojów. My przypominamy jedną właśnie z tych najpiękniejszych ballad, a więc zmieniamy trochę stylistykę. Bon Jovi, Always.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do

0: To pierwszy wielki sukces zespołu dyskotekowego, zespołu wszechczasów grupy Boney M. Formacja stworzona przez Franka Fariana, kompozytora i producenta. To on był takim spiritus movens z tej formacji. Śpiewał, komponował, produkował, dbał o brzmienie. W utworze Daddy Cool ponoć nawet takie wydawał dźwięki palcami po zębach.
1: To trudne jest, bo próbowaliśmy
0: stworzyć.
1: Nie jest to takie proste
0: nie
1: wcale.
0: Nie jest to takie proste, ale Frank Farian był jednym z takich genialnych muzyków, aczkolwiek był to trochę szarlatan i trochę oszust, bo w zespole Boney M były trzy wokalistki i Bobby Farrell, który wcale nie był wokalistą, tylko tancerzem, a na koncertach udawał, krzyczał, udawał, że śpiewa, a te wszystkie męskie głosy to były głosy Franka Fariana. Potem wyszła na jaw totalna ściema z zespołem Mili i Vanilli, że kto inny był na okładce i w teledyskach, a kto inny śpiewał w studiu. No i takich smaczków w swoim muzycznym życiorysie Frank Farian miał wiele, ale nie można mu odmówić tego, że potrafił tworzyć niezwykle przebojowe piosenki. No a Daddy Cool to był początek wielkiej kariery zespołu Boney M.
1: My się już żegnamy na dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12, a na koniec pierwsze polskie reggae, które nas teraz przyjemnie rozkołysze, to Dab w moim ogrodzie. Dziękujemy.
0: Oczywiście, a ja jeszcze zapraszam dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Teraz już zapowiadany przez Janka zespół Dab.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jakie zmiany czekają służbę zdrowia? Dziś zajmuje się tym rząd. Podejrzenie korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Do budynku weszła dziś policja. Odwiedzimy Toruń. W weekend przyjadą tam najsilniejsi zawodnicy w kraju. Jest 13:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
2: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
3: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
1: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet. Zatrzymana została jedna osoba, ale śledztwo ma charakter rozwojowy. Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
4: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
4: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
1: W ubiegłym roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. W niedzielę na boisku przy stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongman.
5: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrysowaliśmy 6. 400 kg na 2x20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja. Zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Mówi organizator Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie będzie wolny.
6: Wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Kierowcy, noga z gazu. Rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast czy głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie już do potrącenia?
7: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.
6: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. Pałac Kultury i Nauki będzie świętował swoje 71. urodziny. Impreza urodzinowa odbędzie się jutro, a dla wszystkich chętnych przygotowano wiele atrakcji. Od godziny 10 do 23 będzie można skorzystać z tarasu widokowego, od 12 do 15 będą animacje, warsztaty i gry dla najmłodszych, a o godzinie 17.30 w kinotece bezpłatny pokaz filmu Pałac Kultury – Niekochany zabytek. Wieczorem z kolei warto zajrzeć na plac centralny, gdzie o godzinie 19.30 zagra zespół Brass Federacja, a o 20.30 rozpocznie się Silent Disco pod gwiazdami. Oczywiście nie zabraknie też urodzinowego tortu.
8: Pogoda.
6: Dziś pogoda nas nie rozpieszcza. Na niebie przeważają chmury, z których miejscami może przelotnie popadać deszcz, a na barometrach mamy 1012 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 13:00. Janek Pasterski, dzień dobry, tutaj Radio Plus, a teraz Madonna i Frozen.

0: Rod Stewart niestety w tym roku Polski nie odwiedzi. Trasa koncertowa owszem jest, ale głównie po Stanach Zjednoczonych. No, chyba że akurat wakacyjnie urlopy planujecie w tamtej części świata, no to wtedy będzie okazja. 21 dzień lipca dzisiaj mamy, tak zwane oczko, a w kalendarzu to Światowy Dzień Mózgu. Proszę bardzo, jest dzisiaj okazja, żeby poużywać troszeczkę tego właśnie organu, chyba najważniejszego w naszym całym ciele. No i myślę, że warto używać codziennie, nie tylko od święta.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczołydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

Alizę i Mua Lolita, no i tak zalotnie się zrobiło, delikatnie rzecz ujmując, prawda? Przyjemne wtorkowe popołudnie z Radiem Plus, teraz będzie zwiewnie. Patrick Swayze, She's Like a Wind.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Po reklamie.

0: Because You're Young to CC Catch na chwilę przed 14 w Radio Plus Wiadomość. Już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Piętnaście lat więzienia zapadł wyrok po wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Służby zyskają system łączności satelitarnej. Polska dołącza do europejskiego programu. Chmury, deszcz i 18 stopni na termometrach. Porozmawiamy też z turystami nad morzem. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
2: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to prawie 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. A chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń i wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda Waszego czasu, wysiłku nad stworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
1: Mówi szef ZMP. Związek zapowiada protest 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy, domagając się wiążących deklaracji w sprawie projektu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
7: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
8: Byliśmy przygotowani dokładnie.
9: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni-Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
10: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu Staffa i Makuszyńskiego na Bielanach w Warszawie. Przebudowa tego newralgicznego miejsca rozpocznie się jutro. Skrzyżowanie zostanie wyniesione i będzie na tej samej wysokości co chodnik. Dzięki temu kierowcy zwolnią, a piesi zyskają wygodne przejście przez ulicę. Od jutra skrzyżowanie będzie zamknięte. Kierowcy przejadą jednak Staffa i Makuszyńskiego w dwóch kierunkach, ale tylko do zamkniętego skrzyżowania. Na obu ulicach staną zakazy parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu. Co równie ważne, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu będą zamknięte. Wakacje to czas wycieczek, tych bliższych i tych dalszych. Do poznania walorów turystycznych ojczyzny zachęca sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Paweł Mordal.
11: Mamy tyle różnych ciekawych miejsc, do których przyjeżdżają turyści z innych krajów z kolei, prawda, i zachwycają się, więc tym bardziej my powinniśmy je poznawać. Zresztą w tym roku obchodzimy 120-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a jeden z tych tak zwanych ojców założycieli, Aleksander Janowski, wprost napisał, że tylko poznawszy swój kraj, można go naprawdę gorąco ukochać.
10: Rok 2026 to także rok szlaków PTTK, a tych jest ponad 70 tysięcy kilometrów rowerowych, pieszych, żeglarskich i wiele innych. W tej chwili na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 16 stopni. Wiatr wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę, a jakość powietrza jest teraz bardzo dobra.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: W Radio Plus już teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Paserski. Mamy 6 minut po 14.

0: Panowie z Backstreet Boys, I Want It That Way, to za nami. No a przed nami za chwilę będzie szansa, żeby dostać ode mnie ręcznik plażowy. Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza nad morzem, zwłaszcza w Trójmieście, o czym parę minut temu Michał Konopiński opowiadał w wiadomościach Radia Plus, ale podobno 25 stopni w weekend ma być nad polskim morzem. No to już tak całkiem sympatycznie, póki co deszczowo i wiecznie. Liczę na to, że jednakowoż trafi się taki moment, że jeszcze uda nam się pokąpać. Może ten sierpień będzie trochę lepszy, albo może ktoś wybiera się za granicę, do Włoch na przykład, tam zwykle pogoda jednak dopisuje. Ręcznik plażowy myślę, że przyda się w różnych okazjach, nawet kiedy jedzie się skorzystać z term czy innego rodzaju aquaparku, który znajduje się pod dachem. Zapraszam zatem do wysłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL, 65 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Chiquitita to Abba w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło, a ja mam dobrą wiadomość, bo ręcznik plażowy dzisiaj leci do Marka z Gdyni. Piękna Gdynia, pozdrawiamy serdecznie, no i mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja ku temu, żeby się troszkę pochlapać w Bałtyku, który jak wiadomo zimnym morzem jest, ale jak słońce delikatnie przygrzeje, to fajnie, to wtedy bardzo chętnie się zanurzamy w wodach naszego pięknego morza.

0: wygodą, bezpieczeństwem i pewnością. Dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: czerwone gitary, to prawie 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości, na które zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Kolejne przepychanki frakcyjne w PiS, za chwilę szczegóły. To koniec testów systemu ostrzegania, nie powinniśmy już słyszeć syren. Wsparcie dla rodzin na Bliskim Wschodzie w Krakowie. Można kupić ręcznie wykonane mozaiki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Karambol i spore utrudnienia na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 osobówek i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek w stronę Legnicy zaczyna się zakątami wrocławskimi i ma kilkanaście kilometrów. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
3: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a jak zapewnia jeden z członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił z tego stowarzyszenia.
4: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
2: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń na podjęcie decyzji. Politycy mają czas do czwartku. Zarówno Anita Czerwińska, jak i Daniel Obajtek podpisali się pod listem Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. To koniec testów systemu ostrzegania. Od rana w całej Polsce wyły syreny w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, te już się zakończyły. To był tylko test, choć jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, to skomplikowana procedura.
5: Najpierw przychodzi komendant Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Moje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego ma ustalony plan łączności. W pierwszej kolejności jest łączność do mnie. Jeżeli jest ze mną, to ja wyrażam zgodę. Wtedy momentalnie, dosłownie w odstępie 3 sekund syreny się włączają. To, co jest dla mieszkańców słyszalne, to są sygnały, no ale my ćwiczymy również kwestie reagowania, tempa reagowania, włączania, to są rzeczy wewnętrzne, operacyjne.
2: Teraz RCB rozsyła już do mieszkańców informacje o zakończeniu ćwiczeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Są symbolami nadziei i prawdziwym wsparciem. W Krakowie można kupić mozaiki ręcznie wykonane przez chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie. Jedna pozwala na utrzymanie libańskiej rodziny przez 2 tygodnie. Kampanię Żywe Kamienie prowadzi stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
6: Chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie muszą zmagać się m.in. z konfliktem zbrojnym, jak również z kryzysami gospodarczymi, ekonomicznymi. To widzimy na przykładzie Palestyny, Libanu, Syrii czy Iraku. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy tam z nimi i ich wspieramy.
2: Mówił dyrektor krakowskiego biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Konrad Ciępka. Ręcznie wykonane mozaiki można kupić stacjonarnie w Polach Dialogu w Krakowie lub przez internet.
7: Wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Jechał o 67 km na godzinę za szybko. Policjanci z Piaseczna zatrzymali kierowcę osobowego BMW, który na ulicy Wojska Polskiego w Wilczej Górze w terenie zabudowanym jechał z prędkością aż 117 km na godzinę. Jakby tego było mało, 25-latek działał w warunkach recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 4000 zł. Na jego konto trafiło 14 punktów karnych, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na 3 miesiące. Mundurowi po raz kolejny przypominają, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W całej Polsce trwają dziś ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej, także w województwie mazowieckim. Słyszymy 3-minutowe modulowane dźwięki syreny sygnalizujące ogłoszenie alarmu oraz 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Warszawiacy do tego typu ćwiczeń podchodzą ze zrozumieniem.
8: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób. Słucham ich wskazówek i wykonuję. wykonuję te polecenia, które oni mi dali.
9: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi, więc zawsze każdemu się to przyda.
7: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 potrwają do godziny 19. A do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Wtedy też może przelotnie popadać słaby deszcz, a na termometrach mamy w tej chwili w okolicach 17 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: O sile miłości teraz w Radio Plus Jennifer Rush. The Power of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 15.

0: No właśnie, to jest takie dobre, filozoficzne pytanie zadane przez Kubę Sienkiewicza z elektrycznym gitar. Co ty tutaj robisz? No to zależy, gdzie kto jest, bo jeżeli akurat teraz urlopujecie, to myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie. Odpoczywacie i relaksujecie się i ładujecie baterię. Dzisiaj tanecznie będzie można naładować baterię, do czego zachęcamy niespełna 5 godzin do 20. No i na tygodniu od poniedziałku do czwartku, jako że mamy wakacje, to taka właśnie wakacyjna, skrócona nieco wersja prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. Od 20 do 22, czyli szybko licząc 2 godziny wypełnione tanecznymi przebojami po brzegi. A od piątku do soboty włącznie aż do północy, także bawimy się 6 dni w tygodniu i tak jeszcze dobrze przez ponad miesiąc.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

today. Land of Make Believe to Bugs Fitz w Radiu Plus. Spróbujmy trochę odczarować pogodę, może w ten sposób się uda, bo to wakacje, zaglądamy nad morze. Nawet jeżeli troszkę pada, nawet jeżeli jest chłodno, to ten przebój jest jak najbardziej gorący i co roku wraca, bo musi się pojawić. Zbigniew Wodecki, Chałupy, welcome to...

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.

0: słuchawce, latawce wiatr, to oczywiście Urszula. Zbliżamy się do 16. Mikołaj Gronet i wiadomości Radia Plus to za chwilę, a ja nazywam się Janek Pasterski. Dziękuję, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
8: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
9: Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rząd rozważa ponownie obniżki na stacjach. Za chwilę szczegóły. Młody mężczyzna zabił matkę, usłyszał już zarzuty. Polscy przewodnicy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak teraz wyglądają te ceny.
2: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
3: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
3: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 21-latek usłyszał zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. W Chojnie w Zachodniopomorskiem doszło do awantury domowej. Życie starszej kobiety uratował jeden z członków rodziny. Sprawca uciekł. Policja zatrzymała go dopiero po kilku godzinach.
4: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Powiedział Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników po dawnej reformie, kiedy sześciolatki poszły do szkół. Rekord padł na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
1: Mówiła Anna Modzelewska, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie u naszego południowego sąsiada.
6: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVPV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
1: Mówił Wojciech Gaździak z PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników.

Dziś kolorem dominującym na niebie jest szary i ta sytuacja nie zmieni się do końca dnia. Co jakiś czas kropi, mrzy albo po prostu pada, a nawet i leje. Ale pod koniec dnia powinno się odrobinę rozpogodzić. Teraz 18 stopni w centrum Warszawy, ale odczuwalna to 14, a to za sprawą mocno wiejącego wiatru z północnego zachodu. Ciśnienie obecnie wynosi 1014 hektopaskali i rośnie. Noc dosyć chłodna, bo zaledwie 11 stopni, jutro też raczej pochmurno, ale może obejdzie się bez deszczu i będzie odrobinę cieplej. Jutro maksymalnie 22 stopnie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 7 minut po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie. Dziś na początek o planach rozszerzenia strefy płatnego parkowania o Bielany. Warto zaznaczyć, że to też inicjatywa mieszkańców.
2: Do radnych docierają głosy i władz dzielnic, i mieszkańców, że chcą tej strefy w kolejnych obszarach. To jest konsekwentna realizacja polityki od wielu już lat i obietnic wyborczych prezydenta. Dzisiaj to służy wyłącznie mieszkańcom tych rejonów. Mieszkańcy Bielan o to proszą. Wzdłuż pierwszej linii metra mamy nieoficjalny parking park and ride. Mieszkańcy Płońska i dalszych okolic Mazowsza zostawiają tam samochody. Mieszkańcy Bielan nie mają gdzie zaparkować pod swoim domem. I to będzie realizowane. Tak samo na Woli są kolejne obszary, które same władze dzielnicy i lokalni radni proponują.
1: Ale jak zawsze w takich sytuacjach są też przeciwni temu pomysłowi, więc bardziej wnikliwie przyjrzymy się temu problemowi już za chwilę. W dalszej części naszego spotkania spróbujemy przekonać Państwa, że czas wakacji nie musi być czasem nudy. Opowiemy o różnych rodzajach wakacyjnych rekolekcji.
3: W świecie pełnym ekranów, algorytmów i sztucznej inteligencji warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Kto kształtuje moje myślenie? Jak odróżnić prawdę od manipulacji? Jak pozostać wolnym i być uczniem Chrystusa także w świecie online? To nie będą rekolekcje o tym, że świat wirtualny jest zły. To zaproszenie, by nauczyć się korzystać z niego mądrze, roztropnie się w nim poruszać, nie tracąc relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.
1: To oczywiście jedna z wielu propozycji, jakie przedstawimy Państwu już za kilka chwil, a na zakończenie tej części magazynu nasz stały punkt programu, czyli oczywiście serwis Radia Watykańskiego. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: To oczywiście Mandalir. Niektórzy twierdzą, że to po prostu najsłodsza piosenka wszechczasów. 13 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, strefa płatnego parkowania niestrzeżonego SPPN. Wszyscy znamy ten skrót. W naszym ukochanym mieście może rozszerzyć się o kolejną dzielnicę. Analizy tym razem dotyczą Bielan, które zmagają się z presją parkingową okolicznych dzielnic i podwarszawskich miejscowości. Nie wszystkim oczywiście pomysł takiego rozwoju SPPN przypadł do gustu.
1: Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie systematycznie się powiększa. Na horyzoncie jest już poszerzenie jej o Bielany. Ma to być realizacja polityki miasta, ale też odpowiedź na potrzeby mieszkańców.
2: Piotr Wartenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Do radnych docierają głosy i władz dzielnic, i mieszkańców, że chcą tej strefy w kolejnych obszarach. To jest konsekwentna realizacja polityki od wielu już lat i obietnic wyborczych prezydenta. Dzisiaj to służy wyłącznie mieszkańcom tych rejonów. Mieszkańcy Bielan o to proszą. Wzdłuż pierwszej linii metra mamy nieoficjalny parking park and ride. Mieszkańcy Płońska i dalszych okolic Mazowsza zostawiają tam samochody. Mieszkańcy Bielan nie mają gdzie zaparkować pod swoim domem. I to będzie realizowane. Tak samo na Woli są kolejne obszary, które same władze dzielnicy i lokalni radni proponują.
1: Taką potrzebę dostrzegają także władze dzielnicy. Podkreślają jednak, że wprowadzenie strefy musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi.
3: Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany. SPPN na Bielanach w dużej mierze determinowany jest ogromną presją wynikającą z rozszerzenia strefy płatnego parkowania w dzielnicy Żoliborz. Presja polega na tym, że mieszkańcy spoza dzielnicy właśnie naszej, dzielnicy Bielany, przyjeżdżają tutaj, pozostawiają swoje samochody, dalej wykorzystując metro i tramwaje do komunikacji z centrum. Oczywiście będziemy chcieli, żeby Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził konsultacje z mieszkańcami i te konsultacje z mieszkańcami dopiero nam dadzą prawidłowy obraz sytuacji związanej z koniecznością wprowadzenia strefy na Bielanach.
1: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, konsultacje zostaną przeprowadzone, nie mają jednak decydującego znaczenia.
4: Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa. Nie chcę powiedzieć, że konsultacje są plebiscytem, tak? Głos mieszkańców jest bardzo ważny, ale przede wszystkim te badania napełnienia parkingowego, zapotrzebowania na parkowanie są dominujące z naszej perspektywy przy podejmowaniu decyzji. I tutaj przez długie miesiące milionami odczytów badamy, kto z pasa drogowego korzysta i kto zostawia pojazdy. Czy to są krótkotrwałe postoje, czy to są długotrwałe, czy należą do mieszkańców, czy należą do osób przyjezdnych. Tam, gdzie mamy sytuację, w której jakby dominuje zabudowa mieszkaniowa, w której parkowanie opiera się głównie na postojach mieszkańców, my nie rekomendujemy wprowadzania stref płatnego parkowania, bo strefa płatnego parkowania niewiele zmieni.
1: Według zaprezentowanego przez ZDM harmonogramu analizy potrwają do końca roku.
4: W tym rejonie funkcjonuje 5 parkingów park and ride z blisko 2000 miejsc parkingowych, a mimo to część mieszkańców pozostawia samochody poza tymi parkingami, uniemożliwiając korzystanie z tych parkingów mieszkańcom. W tym roku chcemy przeprowadzić cały proces badawczy, na początku przyszłego roku zamknąć temat konsultacji i myślę, że w połowie przyszłego roku zgłosić się do radnych z rekomendacjami.
1: Część miejskich radnych już teraz podważa jednak zasadność takiego modelu rozszerzania SPPN.
5: Nie poprę projektu strefy na Bielanach, mimo że sam, jakby patrzeć na mój egoistyczny interes, jestem beneficjentem tego projektu. Ale nie poprę projektu strefy na Bielanach z tego bardzo prostego powodu, że jestem przeciwny polityce miejskiej polegającej na rozgrywaniu egoizmów. I o przesuwanie o kawałek dalej, znowu potem kawałek dalej, strefy płatnego parkowania niestrzeżonego bez żadnej wprowadzonej w jednym momencie wizji tego, jak SPPN ma być zorganizowany, w jakim zakresie ma być odpłatność za parkowanie ponoszona, czy na przykład powinna być w taki sam sposób ponoszona na Bielanach, jak w Śródmieściu, to też jest oczywiście inne zupełnie pytanie. Tak? To znaczy, i na to pytanie też nie ma ze strony miasta odpowiedzi. Trzeba odpowiednich analiz, trzeba spójnej wizji opartych na tych analizach i wtedy można faktycznie wprowadzić jednym momentalnym ruchem SPPN w takim kształcie, którego chcemy docelowo.
0: Dodajmy, że w tym roku SPPN powiększył się już o obszar Odolan, część Włoch oraz ulicę Międzynarodową na Saskiej Kępie, a tematem tym zajął się Piotr Lędzion.
6: Warszawa żyje latem.
0: 18 minut po 16, a za chwilę o bardzo ciekawych propozycjach wakacyjnych rekolekcji.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
9: Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Za 28,5 minuty 17 przed nami wakacyjny, można powiedzieć, temat, bo przed młodzieżą szkolną jeszcze prawie 6 tygodni błogiego lenistwa, ale ten czas nie musi być nudny, bo w całej Polsce wspólnoty, diecezje, parafie zapraszają, by wykorzystać właśnie lato na nawiązanie, odnowienie lub zacieśnienie relacji z Bogiem. Pomocne mogą się okazać wakacyjne rekolekcje. Gdzie szukać inspiracji i dlaczego warto wybrać się na takie rekolekcje? O tym już teraz.
2: Jak mówi rekolekcjonista, redaktor Niedzieli, ksiądz Łukasz Romańczuk, dziś nie trzeba wysiłku, by znaleźć sobie ciekawe rekolekcje i to w różnej postaci. Wcale nie musimy ruszać się daleko od domu.
3: Tradycyjne rekolekcje parafialne i to jest też taka piękna okazja, aby wejść w modlitwę we wspólnocie swojej parafialnej, przygotować się do sakramentu pojednania. Ktoś może też na przykład sięgnąć do rekolekcji internetowych, zwłaszcza tutaj zachęcam osoby, które na przykład nie mogą wychodzić z domów. Znajdziemy mnóstwo tych rekolekcji prowadzonych przez znanych kaznodziejów, wspólnoty, czy też jakieś katolickie kanały formacyjne.
2: Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski rekolekcje z Bogiem organizuje Ruch Apostolstwa Młodzieży. Animatorka Marlena Kufel zauważa, że rekolekcje pomagają także zbudować relacje, których dziś coraz bardziej brakuje, nie tylko z drugim człowiekiem.
4: Ten tydzień to jest tydzień zabaw, ale przede wszystkim naprawdę zawiązanie wspólnoty. Wspólnoty z drugim człowiekiem. Ten tydzień ma służyć trochę naładowaniu twoich baterii i tego, że rozmawiasz więcej z Bogiem, ale przede wszystkim faktycznie tej relacji z drugim człowiekiem, bo jest to bardzo ważne. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na nasze rekolekcje i wakacje z Bogiem.
2: Tygodniowe spotkania dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 roku życia odbywają się w Ustrzykach Górnych oraz Wybrzeżu koło Dubiecka. Szczegóły na stronie Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki. To z kolei propozycja rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Od 8 do 23 sierpnia do Centrum Duchowości Sacre Coeur w Warszawie zaprasza siostra Jolanta Olczyk.
5: Ludzie, kiedy przyjeżdżają, to chcą usłyszeć głos Boga i często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Przede wszystkim poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego. Takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
2: Rekolekcje dla rodzin z dziećmi, kapłanów, a nawet osób samotnych organizują w ostatnim tygodniu sierpnia ojcowie Dominikanie w Jamnej. Z kolei w dniach 7-9 sierpnia Sanktuarium w Licheniu zaprasza na rekolekcje w meandrach internetu. Będzie okazja, by zadać sobie kilka ważnych pytań i poszukać odpowiedzi, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego.
6: W świecie pełnym ekranów, algorytmów i sztucznej inteligencji warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Kto kształtuje moje myślenie? Jak odróżnić prawdę od manipulacji? Jak pozostać wolnym i być uczniem Chrystusa także w świecie online? To nie będą rekolekcje o tym, że świat wirtualny jest zły. To zaproszenie, by nauczyć się korzystać z niego mądrze, roztropnie się w nim poruszać, nie tracąc relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.
2: Syrcańskie rekolekcje młodzieżowe. To propozycja dla starszych nastolatków. Do wyboru mamy rekolekcje pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Wszystkie łączy dobra zabawa i nawiązywanie relacji z Bogiem. Jak mówi ksiądz Franciszek Wielgut, organizator, młodzież co roku chwali sobie te spotkania.
7: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła, że jest to rzeczywiście Kościół młody, żywy, w czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia i nie tylko pracę, ale też właśnie wypoczynek.
2: Jak podkreślają moi rozmówcy, rekolekcje pomagają wyciszyć się, zatrzymać w codziennym pośpiechu, naładować baterie, także te duchowe. Poza tym warto walczyć o to, by wakacje nie były bez Boga. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 24 minuty 17, a w naszym magazynie Warszawa żyje latem jak zawsze. Na zakończenie pierwszej części, czyli za kilka chwil, posłuchamy najświeższych doniesień prosto z Watykanu. Daryl Hall, John Oates, Out of Touch. Oni już teraz.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło-Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante, La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
2: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
1: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Watykan News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
3: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszy, trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
4: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
1: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
5: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycja

0: w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia i od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów, zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu zostali zatrzymani. Rząd rozmawiał o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Za chwilę szczegóły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli pobić 67-latka w tramwaju w Poznaniu, zostali zatrzymani. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego zaczepiali napastnicy.
1: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Jutro mają usłyszeć zarzuty.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak.
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
5: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Czasowicze nad morzem zostali wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do plażowania, a sytuację w Trójmieście śledzi Paweł Lemke.
6: Aktualnie nie jest aż tak brzydko, w tej chwili nawet świeci słońce, ale rzeczywiście mogłoby być cieplej, bo na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzisiaj średnio do 19 stopni, do tego też przez cały dzień przelotne opady deszczu i dziś też nieco mocniejszy wiatr.
7: Masakra, dlatego, bo jest zimno.
8: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
9: Byliśmy przygotowani dokładnie.
10: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
6: W kolejnych dniach podobnie, choć odrobinę cieplej, mówi Dorota Pacocha, dyżurna synoptyki IMGW.
11: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze po około 20 do 21 stopni Celsjusza.
6: Większe ocieplenie dopiero w weekend, na przykład w niedzielę do 26 stopni w Trójmieście.
0: A w Bałtyku mogą występować prądy wsteczne. Lepiej zrezygnować z kąpieli w morzu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport. Mundial już za nami. Teraz do gry wraca piłka klubowa. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dzisiaj walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala, mistrzów Danii, Orhus.
12: To jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse i jednak mimo wszystko dla mnie gdzieś jest faworytem. Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza, więc naprawdę gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów po wielu latach.
0: Mówił Radosław Majdan. Były bramkarz reprezentacji Polski. Nie ma jednak wątpliwości, że o awans bardzo trudno będzie Górnikowi Zabrze. Zespół ze Śląska zagra z Fenerbahçe Stambuł.
12: Szczerze mówiąc, 1% daje Górnikowi. To jest brutalne, wiem, ale taka jest dla mnie ta piłkarska rzeczywistość, jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet same budżety.
0: Obie drużyny zagrają na wyjeździe. Lech o 19, a Górnik o 20.
13: Wtorek mija nam w towarzystwie różnych odcieni i szarości. Teraz chwilowo odpoczywamy od deszczu, ale niewykluczone, że jeszcze dziś trochę pokropi, ewentualnie mocniej popada, ale według synoptyków pod koniec dnia powinno się odrobinę przejaśnić, może nawet błyśnie słońce. Teraz w Warszawie 18 stopni, na termometrach odczuwalna to stopni 15, wiatr ciągle jeszcze mocno wieje z północnego zachodu, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali i rośnie. I bardzo dobrze. Niestety przed nami chłodny wieczór i zimna noc, zaledwie 11 stopni zobaczymy na termometrach, a jak będzie w środę? Raczej pochmurno, może obejdzie się bez deszczu i będzie odrobinę cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 22 stopnie.

0: Albano Romina Power, sempre, sempre, 9 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, we wtorek, Jarek Budnik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na drugą część magazynu reporterów Warszawa żyje latem. Nie tak dalej jak wczoraj mówiliśmy Państwu o tym, że lato to wręcz idealny czas, by zadbać o swoją kondycję fizyczną, a dziś proszę bardzo, konkretna propozycja, by tę formę i sprawność fizyczną przetestować na zawodach Arm Race Selection. Co to takiego?
2: Jest to 24-godzinny bieg z przeszkodami i w tym roku jako organizatorzy postawiliśmy na taką triadę, czyli 8, 16 i finał 24 godzin w Gnieźnie. Całość zawsze odbywa się na trasie 5-kilometrowej z 13 przeszkodami. No i wygrywa ten, który pokona największą ilość okrążeń podczas tych wyznaczonych godzin.
0: Nie przesłyszeli się Państwo. Rzeczywiście chodziło o 24 godziny, czyli będzie się można sprawdzić w warunkach iście ekstremalnych. Ale dziś też, jak w każdy wakacyjny wtorek, Dorota Gut zaprasza na swój cykl Wiara na luzie. Dziś o tym, czy można zgrzeszyć, że tak powiem, z automatu.
3: Jeżeli robimy coś z automatu, to robimy coś bezrefleksyjnie. Natomiast grzech jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa, przykazania, czy jakiegoś zobowiązania, które nakłada na nas wiara i religia. Natomiast automatyczne działanie zakłada, że nie robimy tego z namysłem i nie towarzyszy nam ta świadomość i celowość tego działania. Więc trudno byłoby tutaj wskazać coś, co można byłoby robić automatycznie, bezrefleksyjnie, z automatu tak zwanego.
0: No więc spróbujemy znaleźć odpowiedź na to, jak widać, trudne pytanie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Papa Dancing na historię, a teraz propozycja dla tych z Państwa, którzy chcą być naj, bo to jedno z najbardziej wymagających wyzwań wytrzymałościowych w Polsce. Mowa o Arm Race Selection 2026, wydarzenie już we wrześniu w Gnieźnie. Zawodnicy, uwaga, przez 24 godziny będą rywalizować na specjalnie przygotowanej trasie. Będą musieli pokonać dziesiątki kilometrów biegu terenowego oraz liczne przeszkody. Organizatorzy oczywiście czekają na śmiałków z całej Polski. Ale o szczegółach opowie już teraz Justyna Malińska, jej gość.
1: W studiu Radia Plus Bartosz Zieliński z klubu sportowego Dynamic Strong, współorganizator Arm Race Selection 2026. Co to za przedsięwzięcie?
2: Jest to 24-godzinny bieg z przeszkodami i w tym roku jako organizatorzy postawiliśmy na taką triadę, czyli 8, 16 i finał 24 godzin w Gnieźnie. Całość zawsze odbywa się na trasie 5-kilometrowej z 13 przeszkodami. No i wygrywa ten, który pokona największą ilość okrążeń podczas tych wyznaczonych godzin.
1: Dla kogo jest to wyzwanie?
2: Teoretycznie wyzwanie jest dla wszystkich, ale nie ukrywajmy, że trzeba być przygotowanym, bo jednak 24 godziny to już jest dystans czy czas, gdzie naprawdę wiele może się wydarzyć i to przygotowanie jest potrzebne bardzo.
1: Dwa pierwsze wydarzenia w ramach cyklu za nami.
2: Tak. Tutaj jesteśmy już po 8 i 16 godzinach. To takie wstępne, przygotowujące można powiedzieć do całego finału tutaj 24 godzin. 8 i 16 godzinne wyzwanie. Pierwsza edycja 8-godzinnego biegu była w Jedlinie Zdroju, druga w Katowicach. Zawodnicy tam mogli się przygotować, wyczuć siebie, jak organizm reaguje na taki długotrwały wysiłek. No na pewno to jest świetne właśnie przygotowanie, świetna taka baza, żeby poczuć siebie przed wielkim finałem.
1: A wielki finał we wrześniu, 26 i 27 w Gnieźnie.
2: Tak, tutaj bardzo cieszę się, że udało mi się akurat dogadać z organizatorem i z władzami w Gnieźnie i wszyscy tutaj wspólnie swoimi siłami zorganizujemy cały ten finał 24-godzinny w Gnieźnie, który będzie się odbywał nad jeziorem Winiary, czyli popularnych Łazienkach.
1: Co przygotowujecie w ramach tego finału? Jaki tor i jakie przeszkody?
2: 24 godziny będziemy zaczynać 26 września o godzinie 12 przy tak zwanej starej hali na Paczka. Teraz to jest chyba sportowa 5. I tutaj trasa będzie miała, tak jak zawsze, 5 kilometrów, będzie 13 przeszkód. Część będzie taka techniczna, gdzie pokonujemy ją rękoma, nogami. Część to będzie takich prostszych typu ścianki, jakieś pętle z obciążeniem. No i tak jak w poprzednich edycjach wygrywa ta osoba, ten zawodnik, który pokona jak największą ilość przeszkód podczas tych 24 godzin.
1: Zapisy na to wydarzenie trwają.
2: Tak, zapisy cały czas trwają. Podczas tego finału zorganizowaliśmy jeszcze krótszy dystans 12-godzinny. Wszystko odbywa się w formule Elite i Open. Open to jest formuła, gdzie zawodnik, jeżeli nie jest w stanie pokonać danej przeszkody, pokonuje potem pętlę karną na końcu każdego okrążenia. Natomiast formuła Elite, no tutaj już jest bardziej wymagająca, bo każdą przeszkodę trzeba pokonać samemu, bez pomocy zewnętrznej, czy jakichś zawodników, czy kibiców. No i to już jest bardziej dla takich zawodników wyczynowych, powiedzmy. Ale no spróbować też się można właśnie i na jednym, i na drugim dystansie w formule Open zawsze.
1: I tu robimy krótką przerwę, a już za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś rozmawiamy o Arm Race Selection 2026. W studiu Radia Plus współorganizator wydarzenia Bartosz Zieliński z klubu sportowego Dynamic Strong. Jakie są najtrudniejsze przeszkody?
2: Przeszkody są podobne, czy takie, które można zobaczyć na przykład w popularnym show telewizyjnym Ninja Warrior. I z czymś takim tutaj też zawodnicy będą się mierzyć, czyli właśnie przechodzenie tak zwanych zawiesi samymi rękoma lub nawet trudniejsze, bo przechodzenie też z pomocą nóg i rąk. Zawsze trzeba zacząć od pierwszego elementu i zakończyć przejście dzwonkiem.
1: Jak można się zapisać?
2: Zapisy są przez stronę internetową www.armrace.pl. Cały czas trwają. Tam są formularze, trzeba po prostu zapisać się, opłacić i wtedy już spotykamy się na starcie.
1: Ale zachęcacie też do kibicowania.
2: Tak, całość będzie odbywała się nad jeziorem Winiary, więc teren jest otwarty dla wszystkich, dla kibiców. Zapraszamy serdecznie, bo przez 24 godziny naprawdę będzie dużo się działo. Tutaj zawodnicy będą musieli się wykazać naprawdę i charakterem, i wytrzymałością, no i przede wszystkim odpornością taką psychiczną, więc warto tutaj wspomóc wszystkich zawodników. No i nie ukrywam, że sam też liczę trochę na wsparcie, bo nie dość, że w tym roku będę i organizatorem, no to tak jak w poprzednim roku też zawodnikiem, także przede mną takie podwójne wyzwanie. Także serdecznie zachęcam wszystkich do kibicowania, do przyjścia. Przez 24 godziny naprawdę będziecie mieli na co patrzeć, no i będziecie widzieli też, jak my zmieniamy się podczas trwania tego wyścigu.
1: Z twojego doświadczenia, co jest najważniejsze podczas takiej rywalizacji?
2: No chyba głowa, żeby się nie poddawać, bo wiele może się wydarzyć na trasie, czasami nawet proste przeszkody są trudne. No i pogoda też, nie wiadomo jaka będzie, od niej wiele, wiele zależy. W tamtym roku mieliśmy praktycznie wszystkie możliwe, był deszcz, był grad, było słońce, było duszno, także tutaj pogoda się bardzo, bardzo mocno zmieniała i te warunki atmosferyczne nam przeszkadzały, tym bardziej, że padało w nocy. Także tutaj no chyba głowa i taki charakter, chęć wygrania czy dotrwania po prostu nawet do końca tych 24 godzin, to jest chyba taki klucz tutaj.
1: Te wszystkie zmagania zawodników będzie można także śledzić w internecie.
2: Tak, tutaj w Gnieźnie będzie możliwość tak zwanego live trackingu, czyli śledzenia na żywo zawodników. Coś, co jest znane na przykład z Formuły Pierwszej, czyli mapka i zawodnicy przesuwający się po ekranie. Tak samo tutaj, strona internetowa będzie dedykowana, w social mediach udostępnimy link do strony i na żywo będzie podgląd zawodników, jak oni sobie radzą na trasie, które pokonali okrążenie, na której są przeszkodzie na przykład, i wszystko będzie też połączone z kamerami. Przy praktycznie większości przeszkód gdzieś będą ustawione kamery. No i w momencie, kiedy będziemy mieć polubionego na przykład zawodnika, dana kamera będzie wyłapywała go i będzie widać na bieżąco, jak pokonuje daną przeszkodę. Także to takie coś nowego. Czegoś takiego w sumie nie ma w biegach z przeszkodami. A postawiliśmy tutaj na jakość wydarzenia, więc sądzę, że to też na pewno i doda trochę kibiców nam przed ekranami, którzy nie będą mogli przyjechać. No a przede wszystkim będzie można właśnie śledzić wyniki na bieżąco naszych poczynań.
1: Zapraszamy w takim razie do zapisów i kibicowania.
2: Tak, serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
1: A zapraszał Bartosz Zieliński, współorganizator Arm Race Selection 2026.
3: A rozmawiała z nim Justyna Malińska.
0: Warszawa żyje latem.
3: Za 27 minut 18 na w naszym magazynie, jak zawsze we wtorek w czasie wakacji, spotykamy się z Dorotą Gut i jej cyklem Wiara na luzie.

0: Reklama.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
5: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Po reklamie.

0: nieświadomie.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie wraz z księdzem Sebastianem Pytlikiem poruszymy temat grzechów z automatu. Sprawdzimy, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale zanim przejdę do rozmowy z kapłanem, wybiorę się na deptak i spytam mieszkańców, co oni sądzą na ten temat. Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
3: Raczej chyba nie.
4: A może jest, nie wiem.
5: No tak, myślę, że tak, ale to jest właśnie takie pytanie, na którym trzeba pomyśleć, bardzo posiedzieć.
2: To może być coś takiego, że mówimy bez myślenia, co mówimy na przykład?
5: No tak. I dla innych osób to może być obraźliwe. A dla ciebie to, no, wydaje się to normalne.
2: Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
3: Może być, oczywiście, że może być.
2: A co możemy takiego zrobić?
3: No, nieświadomie tak umówić się z kimś gdzieś, czy później być skrzywdzoną. No, w ten sposób chyba to chodzi, nie?
2: Wiemy już, co sądzą na ten temat mieszkańcy. Teraz czas na rozmowę z księdzem Sebastianem Pytlikiem. Bardzo często nie myślimy o tym, co mówimy na głos, a może się okazać, że nie wszystko, nie zawsze powinniśmy powiedzieć. Jak to jest z tymi grzechami z automatu? Czy faktycznie, jak coś powiemy bez głębszego przemyślenia, może to zostać uznane za grzech?
6: Przede wszystkim grzech to zerwanie naszej jedności z Panem Bogiem, przekroczenie pewnych zasad, przykazań i praw, do których przestrzegania jesteśmy zapraszani, zachęcani jako chrześcijanie, czy nawet również zobowiązani. Oczywiście, by móc mówić o grzechach, potrzeba jakiejś głębszej refleksji, świadomości tego, no, w jaki sposób być może sprzeciwiłem się Panu Bogu i Jego przykazaniom i czy przychodzi nam to z automatu. Niekiedy takie myśli rzeczywiście się pojawiają, natomiast powinno one być jakoś pogłębione i przemyślane, żeby rzeczywiście mieć świadomość, co się zrobiło złego.
2: Co może być uznane za taki grzech z automatu? O czym możemy sobie nie zdawać na przykład sprawy, że to już faktycznie przekracza granice?
6: To chyba jest to trudne pytanie, czy coś robimy z automatu. Jeżeli robimy coś z automatu, to robimy coś bezrefleksyjnie. Natomiast grzech jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa, przykazania, czy jakiegoś zobowiązania, które nakłada na nas wiara i religia. Natomiast automatyczne działanie, no, zakłada, że no, nie robimy tego z namysłem i nie towarzyszy nam ta świadomość i celowość tego działania, więc trudno byłoby tutaj wskazać coś, co można byłoby robić automatycznie, bezrefleksyjnie, z automatu tak zwanego.
2: Czyli najlepiej po prostu przemyśleć, co powiemy, zanim powiemy to na głos.
6: Oczywiście wiara i praktykowanie wiary jest naszym działaniem świadomym, jest naszym działaniem, które zachęca nas do tego, by jednak jakąś refleksję, jakiś namysł nad swoim życiem, nad naszą relację z Panem Bogiem podprowadzić. To jest istota naszego działania i naszej relacji z Panem Bogiem.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: I właśnie ten akcent kończy dzisiejszy magazyn reporterów. Warszawa żyje latem. Z Dorotą Gut spotkamy się już za tydzień, a ja zapraszam Państwa dosłownie za kilka minut do warszawskiej strefy plusa. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, że byliście Państwo razem z nami w trakcie magazynu Warszawa żyje latem. Spotkamy się jutro parę minut po 16:00.
1: Warszawa żyje latem.

0: Prokurator z Lublińca straciła posadę to po aferze z pijanym kierowcą na A1. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega MON. Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy. Mężczyznę w sobotę zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do tej sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące slalomem auto, które później uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem i był agresywny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi minister obrony narodowej, Rosjanie mogą wykorzystać do prowokacji przechwycone ukraińskie drony. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
2: Radia Plus.
0: Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. We wrześniu Leon XIV na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona, władz kościelnych, a także dyrektora generalnego UNESCO odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Po tym jak francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o pomocy w umieraniu, Leon XIV ma wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy eutanazji. Wiadomo też, że papież w katedrze Notre Dame w Paryżu odprawi uroczyste nieszpory. Można jeszcze zostać ewangelizatorem na przystanku Jezus. Ogólnopolska inicjatywa rozpoczyna się 27 lipca. Wydarzenie co roku towarzyszy festiwalowi Poland Rock, czyli dawniej przystankowi Woodstock.
5: Zgłosić może się każdy z dowolnego nigdy dość, przekonuje Joanna Kruk z ekipy przystanku Jezus.
6: Przystanek Jezus jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości. Zapisy są na Instagramie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, i można wtedy omadlać nasze dzieło. Potrzebujemy też cała rzesza ludzi, która się modli, aby osoby, które będą reprezentować Kościół i będą na miejscu, były w stanie realizować te ewangelizacje.
5: Szczegóły i formularz na stronie Przystanek Jezus.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

Tak, spoglądam przez okno znowu, jakby więcej tych ciemnych chmur. Czy będzie padać? 100% pewności nie mam. Synoptycy mówią, że powinno się przejaśniać. No, na razie jakoś tego po prostu nie widzę. Spoglądam na termometr. Teraz w centrum Warszawy 18 stopni, odczuwalna 15, wiatr ciągle mocno wieje z północnego zachodu, a ciśnienie 1015 hektopaskali i idzie w górę. Noc chłodna, bo zaledwie 11 stopni jutro nad ranem, a jaka będzie środa? Raczej pochmurna, choć może obejdzie się bez deszczu i będzie odrobinę cieplej niż dziś. To dobra wiadomość. Jutro maksymalnie 22.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 14 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa w tej wtorkowej warszawskiej Strefie Plusa. Przed chwilą grupa Rezerwat, zaopiekuj się mną. Oj tak, dziś taka pogoda, że chyba chcielibyśmy być zaopiekowani najchętniej, to w ogóle nie ruszalibyśmy się spod kocyka, leżąc sobie w wygodnym fotelu albo na rozłożystej kanapie. No właśnie, część z nas o tej porze roku pewnie na urlopach. Jeżeli ktoś wybrał Polskę na wakacje w tym roku, no to właśnie zmaga się z kaprysami pogody i znając życie dziś albo wyciąga wszystkie najcieplejsze rzeczy, jakie ze sobą zabrał, albo po prostu kierował rano swe kroki do jakiegoś sklepu sieciowego, gdzie można się tanio obkupić w ubrania, najlepiej jak najcieplejsze. No właśnie, lipiec trochę kapryśny, niektórzy oddychają z ulgą i myślą sobie, jak dobrze, że wzięliśmy urlop w sierpniu. No właśnie, zobaczymy jak to będzie z tym sierpniem, choć synoptycy twierdzą, że idzie do nas kolejna fala gorąca. Idzie, ale czy dojdzie? No właśnie, to jest pytanie, które ciągle jest otwarte. Mam nadzieję, że nawet kapryśna pogoda nie zepsuje nam nastrojów na urlopie, bo właśnie to taki czas wypoczynku, kiedy generalnie niczym się nie przejmujemy, albo przynajmniej staramy się niczym nie przejmować. A jeżeli jeszcze na przykład mamy pod ręką fajną książkę, to już generalnie nic nas nie obchodzi więcej. I ja takie fajne książki będę miał dla Państwa. Szczegóły zdradzę już za chwilę, no bo przecież po takiej ilości słów mówionych musi nastąpić słowo śpiewane. Hot Stuff, Donna Summer, tak na rozgrzewkę. Warszawska.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. No, rzeczywiście, piękny jest ten świat, szczególnie kiedy właśnie jesteśmy na wakacjach, bo na wszystko patrzymy takim bardziej przyjaznym okiem. I tak sobie myślę, że mam takie bardzo ładne zestawy książkowe. Jedna książka to dzieło autorstwa Carly Montero, hiszpańskiej autorki, która ma jedną łatwość. Ma łatwość pisania bestsellerów. Dziewczyna z mgły, tak się nazywa ta pozycja, a druga to powieść autorki bestsellerowej Kochanki nazistów, czyli książka Marii Paszyńskiej pod tytułem Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. No i jest trochę czytania w czasie wakacji i z pewnością będzie można obie te książki połknąć praktycznie za jednym zamachem. Jak usiądziemy jednego wieczora, to jedna książka, drugiego wieczora druga. No, może dwa wieczory będą potrzebne. W każdym razie, co trzeba dziś zrobić, żeby te książki ode mnie otrzymać? Ano, po pierwsze, przypomnieć sobie adres mojej skrzynki warszawska@radioplus.pl. warszawska@radioplus.pl i proszę mi napisać, właśnie tak zainspirował mnie ten Louis Armstrong, tym pięknym, cudownym światem. Najpiękniejsze Państwa wakacje. Gdzie były? Dlaczego były najpiękniejsze? Co Państwo na nich robili, że zasłużyły na takie miano? Proszę napisać mi parę słów o swoich najpiękniejszych wakacjach, a może te wakacje dopiero nastąpią. Tu pełna dowolność. Proszę pisać. Czekam na Państwa listy o najpiękniejszych wakacjach ever. warszawska@radioplus.pl, a te dwie książki Marii Paszyńskiej i Carly Montero pojadą do Państwa i będą bardzo przyjemną lekturą w czasie wakacji.

Duet Pet Shop Boys, Domino Dancing. Za 20,5 minuty będzie 19. Tak patrzę sobie za okno i ta pogoda absolutnie nie przypomina wakacyjnej. No właśnie, nie są to warunki, by na przykład wybrać się na pływalnię, szczególnie taką na otwartym powietrzu. No i właśnie ze względu na niekorzystne prognozy pogody od wtorku pływalnie w ośrodku Inflanska i na Moczydle będą nieczynne, bo no niestety nawet gdyby ktoś chciał pływać w takich warunkach i zimna się nie boi, to niestety nie będzie miał takiej możliwości w tych dwóch miejscach. Oczywiście liczymy na to, że powrót letniej aury nastąpi, ale ma to się odbyć dopiero pod koniec tygodnia, więc gdyby ktoś z Państwa twierdził, że już pogoda się poprawiła i już są warunki do pływania, to proszę sprawdzać na mediach społecznościowych, a także za pomocą strony internetowej, między innymi Aktywnej Warszawy, czy te pływalnie, myślę tutaj o Inflanckiej i ośrodku na Moczydle, są już czynne. Bo no właśnie, odczuwanie ciepła to takie, mam wrażenie dosyć uzależnione od naszej wrażliwości na temperaturę. Wrażenie dosyć subiektywne, więc nawet gdyby się Państwu wydawało, że przecież to jest świetna pogoda do pływania, pływam od kwietnia do października, więc takie temperatury, jak teraz mamy w lipcu, minie straszne. No niestety, nie wszyscy wychodzą z tego samego założenia, więc przed wyprawą na baseny na otwartym powietrzu proszę sprawdzić, czy są czynne. A ja zachęcam Państwa do tego, by pisać dziś o swoich najlepszych wakacjach, takie, jakie Państwu ciągle tkwią w pamięci, co się na nich wydarzyło, dlaczego były najfajniejsze. Ja muszę Państwu powiedzieć, że miałem takie wakacje i to były wakacje, na których zdecydowałem się, będąc już, można powiedzieć, w zaawansowanym wieku, na zrobienie kursu nurkowego i uważam, że to była najlepsza rzecz, jaka mi się w trakcie wakacji kiedykolwiek przytrafiła. Czekam na Państwa wspomnienia. warszawska@radioplus.pl, a w zamian będę Państwa obdarowywał naszymi książkowymi upominkami, które z pewnością przydadzą się w czasie wakacji, więc proszę pisać warszawska@radioplus.pl. Najlepsze wakacje, najlepszy urlop w Państwa pamięci.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzeda.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż

Grupa Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Bardzo wielu osobom z pewnością kojarzy się z serialem Przyjaciele, bo tam przecież jest scena, kiedy Ross próbuje przywołać do siebie swoją małpkę, czyli Marcela, i śpiewa właśnie tę piosenkę, a potem dołącza się cała obsada przyjaciół. Bardzo przyjemna scena. Za 8 minut 19. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze jedna godzina, którą spędzimy wspólnie w warszawskiej strefie Plusa. Powiem szczerze, nie mogę się już tego momentu doczekać, ale najpierw grupa BAM, Biała Armia, potem Village People, YMCA, czyli będzie można trochę pomachać rękami i odrobinę się rozgrzać. Posłuchamy najświeższych wiadomości i wracamy do warszawskiej strefy Plusa.

0: czy Daniel Obajtek dołączy do rozłamu w PiS-ie. Za chwilę szczegóły. Chińska propaganda na TikToku jest badanie NASK. Polskie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dziś mecze Lecha i Górnika. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał podpisać partyjną deklarację i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jakub Krzyżak sprawdzał, co na to środowisko byłego premiera.
1: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
2: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
1: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
3: To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Mówił Bochenek, do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie. Dlaczego tak się stało, mają wyjaśnić szczegółowe badania, mówi Mariola Wojciechowska Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie.
5: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
0: Prokuratura sprawdza też, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas ratowania kobiety i udostępniła je w internecie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy użytkownicy TikToka dostają tylko pozytywny obraz Chin. Eksperci Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali 10 tysięcy filmów dotyczących tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie kontrowersyjne.
6: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 1989 roku i na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
0: Mówiła Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy.
6: To jest po prostu narzędzie do możliwej manipulacji, do możliwego wpływania na nasze psychologiczne wzorce, na nasze poglądy. W tym przypadku promowanie pozytywnego wizerunku Chin u użytkowników.
0: Materiały miały najczęściej formę reklam podróży lub treści lifestyle'owych. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Michał Rawa.
7: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
8: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
7: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
8: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
7: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
0: Mecz Aarhus-Lech powinien się właśnie rozpoczynać, a za godzinę Górnik zmierzy się z Fenerbahçe.
9: Ja spoglądam w niebo i niestety nie wygląda to zbyt optymistycznie. Miało się przejaśniać. Tymczasem coraz więcej stalowo-szarych chmur, przynajmniej nad centrum Warszawy. Może gdzie indziej jest to odrobinę lepiej, ale wątpię. 18 stopni na termometrach odczuwalna to stopni 16. Wiatr trochę lżej, ale wciąż dosyć mocno. Z siłą umiarkowaną, można powiedzieć, wieje z północnego zachodu. Ciśnienie 1015 hektopaskali i rośnie, i to jest dobra wiadomość, przynajmniej jedna. Jeżeli chodzi o środę, to z tego co widzę, padać już nie powinno. Są coraz większe szanse na słońce, no i będzie odrobinę cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 22 stopnie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po 19. Jarek Budnik, witam Państwa ponownie. Chyba mogę powiedzieć dobry wieczór, bo tak patrzę przez okno, szaro i ciemno. Nawet sobie zapaliłem w studiu lampkę, co latem o tej porze. No właśnie, nie zdarza się zbyt często. 13 minut po godzinie 19. Dziś pytam Państwa o najcudowniejsze wakacje. Właśnie, co się na nich takiego wydarzyło, że uważacie je Państwo za najlepsze, najcudowniejsze, najfajniejsze wakacje? Proszę pisać na warszawska@radioplus.pl, a to mail od Elizy, która pisze, że było to na jednym z kempingów w Rumunii. Tam mój syn Jakub zupełnie znienacka nauczył się jeździć na dwukołowym rowerze i od tego czasu każde wakacje spędzamy na dwóch kółkach. Przejechaliśmy między innymi wzdłuż Bałtyku, przejechaliśmy również parę innych miejsc. Nie będę teraz wszystkich Państwu wymieniał, bo Eliza bardzo ładnie się rozpisała w tym swoim mailu i wydaje mi się, że no właśnie, czasami takie drobne rzeczy powodują, że wakacje zaczynamy wspominać i mamy je w głowie przez bardzo długi czas, bo właśnie wydarzyło się na nich coś takiego, co sprawia, że nasze życie bardzo się zmieniło. Więc do Elizy jedzie zestaw dwóch książek, które tutaj koło mnie leżą. Jeszcze parę takich zestawów mam, więc proszę pisać o tych swoich najfantastyczniejszych wakacjach. Czasami to nie muszą być wakacje w egzotycznym miejscu, ale na przykład w dobrym towarzystwie, bądź właśnie dzieje się na nich coś takiego, co sprawia, że pamiętamy o nich już zawsze. warszawska@radioplus.pl to adres mojej skrzynki. Czekam na listy, a na Państwa czekają zestawy książkowe.
0: Warszawska Strefa Plus.
1: A już teraz piosenka bardzo, bardzo letnia, wakacyjna. Bye.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.

Elton John, Sacrifice, 29 minut po 19. No, zaczynać wieczór w towarzystwie takich dźwięków to naprawdę czysta przyjemność. Drodzy Państwo, ja mam ważne wiadomości dla tych, którzy będą w najbliższych dniach sporo podróżowali samochodem po Mazowszu, albowiem rozpoczyna się kolarski wyścig dookoła Mazowsza i w związku z tym trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Już jutro pierwszy etap, kolarze startują z Błonia, finisz zaplanowano w Lesznie. Trasa co prawda liczy 152 km, ale obejmuje 5 rund. No i czasowych zamknięć dróg można spodziewać się oczywiście w Błoniu, Wawrzyszewie, w Czarnowie, w Trzcińcu, Kampinosie, no i oczywiście w Lesznie, gdzie będzie meta. 23 lipca najbardziej zagrożony wstrzymaniem ruchu będzie Grodzisk Mazowiecki, bo tam 9 rund po 18 km, więc generalnie praktycznie tylko w Grodzisku będą występowały utrudnienia. 24 lipca to Teresin, a finał tego wyścigu kolarskiego będzie miał miejsce 26 lipca, bo wtedy odbędzie się Puchar Ministra Obrony Narodowej i on zakończy kolarski tydzień, więc tam Wołomin, Kobyłka i Zielonka będzie najbardziej narażona czasowym zamykaniem dróg, no bo oczywiście drogi nie będą wyłączane z ruchu na cały dzień. Zamknięcia będą wprowadzane kilkanaście lub kilkadziesiąt minut przed przejazdem peletonu, a potem, gdy przejedzie kolumna techniczna, ruch będzie stopniowo przywracany, więc proszę to wziąć pod uwagę, no i po prostu uwzględnić możliwe opóźnienia, nie denerwować się, tylko podziwiać kolarzy, bo to zawsze bardzo przyjemny widok oglądać kolarzy pędzących w peletonie. Warszawski.

Goombay Dance Band Son of Jamaica za 22 minuty 20. Przed chwilą do mojej skrzynki wpadł bardzo fajny mail, który muszę Państwu przeczytać. Warszawska @radioplus.pl to mój adres i dzisiaj Państwo opisujecie swoje najpiękniejsze wakacje. I napisał Darek, to było kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie daty, ale pamiętam, że zaraz po przyjeździe do hotelu wyłączyłem telefon i schowałem go do szuflady cały tydzień bez smartfona. Wiecie, jak przyjemnie można spędzić czas bez neta i mediów? O szefie i innych klientach nie wspomnę. Dzisiaj już nie mogę sobie na to pozwolić. Niestety, pozdrawiam, Darek. Darek, no trzeba wierzyć, że może jeszcze kiedyś się uda, przynajmniej na tych kilka dni, wyłączyć telefon i schować go do szafy i po prostu cieszyć się urlopem. Mam nadzieję, że ty będziesz mógł się cieszyć w trakcie swoich wakacji albo na przykład weekendu, kiedy będziesz mógł odłożyć telefon na bok, a wziąć w ręce książki. Książki, które od nas dostaniesz. No właśnie, bardzo fajny pomysł. Wakacje bez smartfona. Drodzy Państwo, może spróbujemy w tym roku. Ja nie mówię, żeby przez cały czas, ale przynajmniej przez kilka dni, wiem, to może być duże wyzwanie, ale potem jaka radość, kiedy uda nam się przetrwać tych parę dni bez smartfona, ekranu i internetu. Ależ byłoby fajnie. Tak jak kiedyś, prawda? Warszawski.

Spice Girls, Viva Forever. I tak sobie myślę, że właśnie najlepsze na wakacyjną niepogodę są przeboje z nutą nostalgii, takie jak właśnie ten utwór dziewczyn ze Spice Girls. Po prostu od razu robi się cieplej, od razu robi się przyjemniej i w trakcie, gdy one śpiewały nad centrum Warszawy, słońce przypomniało o swojej obecności i pomyślało sobie, zanim zajdę, jednak jeszcze dam trochę radości. No mam nadzieję, że jutro tej radości ze słońca będzie od

romantycznie dziewczyny ze Spice Girls wyśpiewały Viva Forever, no to teraz idealnie chyba będzie pasował on. Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Ależ piękny nam się zrobił ten wtorkowy początek wieczoru. Do usłyszenia, do jutra. Dobrego wtorku Państwu życzę. Jego końcówki, bo niewiele nam czasu zostało, ale cieszmy się właśnie z tych paru dobrych wtorkowych godzin.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. To przecież lato z nutą nostalgii. Przed nami kołyszące rytmy. Na początek Ace of Base, All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo, There Is a Party i Everybody.

0: To były wakacyjne, kołyszące klimaty. Grupa Mr. President utworem Coco Jumbo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi miks otwiera formacja Joy utworem Touch by Touch, potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jo Rizzo w utworze Hard Flash Tonight.

Śpiewała Linda Joe Rizzo, teraz Fancy, jeden z jego wielkich hitów dekady lat 80. Chinese Eyes. Potem F.R. David i Words będzie także duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

To był holenderski duet fantastyki Costa Blanca, przed nami Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem David Lyme i Bambina. Będzie także Belinda Carlisle w utworze La Luna.

0: Savas z utworem Goodbye zakończył ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz kolejny miks, a otwiera go Lucia utworem Marinero. Potem Italian Boys Forever Lovers, a także zespół Tavares w nagraniu C'est La Vie. Będzie też grupa Cool and the Gang.

Ponownie w naszym miksie Lucia, tym razem w utworze La Isla Bonita z repertuaru Madonny. Będzie też formacja P4F i utwory Notorious i Le Freak. Man and Kim przypomną się utworem

To była Kylie Minogue, a przed nami kolejni podopieczni trio Stock Aitken Waterman, Rick Astley, Together Forever, a także trio Big Fun w nagraniu Blame It on the Boogie.

0: Trio Big Fun utworem z repertuaru formacji The Jacksons, Blame It on the Boogie, zakończyło ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go zespół Skocz utworem Mirage, potem Gazebo, Masterpiece będzie też Ken Laszlo i Tonight.

Ken Laszlo przypomniał swój wielki hit Tonight, teraz Albert One i Turbo Deezer. Będzie też duet The Twins i Not The Loving Kind, a także grupa OMD w nagraniu Locomotion.

Za nami Depeche Mode, a przed nami duet Pet Shop Boys i dwa utwory Where the Streets Have No Name, a także Can't Take My Eyes Off You.

0: Chris Rea utworem Road to Hell zakończył ten mix i zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Lato nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz